piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
2: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, drogi.

0: miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła?
1: Gdzie?
0: Gdzieś na Mazurii. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i

0: Minęła 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakl będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Tanio to już było. Cena oleju napędowego zaczyna coraz bardziej zbliżać się do granicy 9 zł za litr, a w niektórych miejscach nawet ją przekraczać. Wzrost cen powoduje przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie, mówi Marek Zuber. Ekonomista tłumaczył w Polskim Radiu 24, że atakowanie rosyjskich rafinerii także nie pozostaje bez wpływu na obecną sytuację.
1: Z punktu widzenia Ukrainy jest to moim zdaniem fantastyczny pomysł. Uderzenie naprawdę w bardzo ważny obszar gospodarki rosyjskiej, więc gdyby nie te ataki ukraińskie, nie mielibyśmy zmniejszonej ilości, zmniejszonej podaży oleju napędowego, jeszcze raz powtarzam, jako gotowego surowca, w szczególności w Europie, ale gdyby nie Iran, to i tak oczywiście te ceny byłyby dużo, dużo niższe.
0: Tymczasem Donald Trump poinformował, że Ukraina i Rosja zgodziły się zaprzestać wzajemnych ataków na infrastrukturę energetyczną. Jednak ani Kijów, ani Moskwa nie potwierdzają osiągnięcia takiego porozumienia.
2: Ukraina zgodziła się nie uderzać w rosyjskie cele związane z energetyką. Rosja zgodziła się postąpić tak samo, napisał Trump w serwisie Truth Social. Prezydent USA nie ujawnił żadnych szczegółów rzekomego porozumienia. Nie wiadomo, kiedy ustalenia miałyby wejść w życie, ani jak długo obowiązywać. Prezydent USA powtórzył swoje wcześniejsze twierdzenie, że wzrost cen oleju napędowego na świecie spowodowany jest głównie wojną rosyjsko-ukraińską, a nie amerykańską wojną z Iranem. Wczoraj Trump publicznie wezwał Wołodymyra Zełenskiego, by przestał atakować rosyjskie rafinerie. W Stanach Zjednoczonych cena diesla po raz pierwszy w historii przekroczyła 6 dolarów za galon. Według ekspertów główną przyczyną tego wzrostu jest blokada cieśniny Ormuz, jaka nastąpiła po amerykańskim uderzeniu na Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Interwencja policji w Trybunale Konstytucyjnym jest mało prawdopodobna, uważa politolog profesor Andrzej Zybała. Sejm wybrał w tym roku 8 nowych sędziów Trybunału, większość 15-osobowego składu. Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania 4 sędziów, a wybrany 4 września Maciej Berek nie otrzymał jeszcze od prezydenta zaproszenia do złożenia ślubowania. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada przystąpienie do działania tak, by Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoją funkcję. Profesor Andrzej Zybała zauważył na antenie Polskiego Radia 24, że rządzący zdają sobie sprawę z konsekwencji siłowego rozwiązania.
3: Nie myślę, że dojdzie do siłowego rozstrzygnięcia. Nie mamy zbyt dużo takich wątków w historii politycznej Polski. Wydaje mi się, że rządzący zdają sobie sprawę, że Polacy chyba nie akceptują takich sposobów działania, więc nie myślę, żeby się do tego odwołali.
0: Sprawą niedopuszczania nowych sędziów do wykonywania obowiązków zajmuje się już Prokuratura Krajowa. Śledztwo dotyczy niezapewnienia im warunków pracy, wynagrodzenia, przydziału spraw i możliwości orzekania. Prokuratura chce w tej sprawie przesłuchać także prezydenta Karola Nawrockiego. Ministerstwo Finansów nie uwzględniło także środków dla Trybunału Konstytucyjnego w projekcie budżetu państwa, argumentując, że plan finansowy Trybunału nie został prawidłowo uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Wcześniejsze próby jego przyjęcia zakończyły się brakiem kworum.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Kotlinie Kłodzkiej. Region przed 2 latami spustoszyła powódź. Trzeba było odbudować drogi, szkoły, a przede wszystkim domy.
5: W Stroniu Śląskim odbudowano już stadion sportowy. Trwają prace przy przedszkolu z oddziałami żłobkowymi oraz krytej pływalni. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że przez ostatnie 2 lata udało się odtworzyć także podstawową infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania gminy.
6: Kanalizacja i wodociąg, bo to było najbardziej uszkodzone, i oczyszczalnia ścieków. No i komunikacja, czyli drogi, mosty, kładki dla pieszych.
5: W powiecie kłodzkim na inwestycje popowodziowe przeznaczono ponad 140 milionów złotych. Kolejne 45 milionów ma kosztować budowa 4 nowych mostów, m.in. w Lądku-Zdroju i Bielicach. W Lądku-Zdroju część mieszkańców musiała miesiącami osuszać zalane domy, zanim mogła rozpocząć ich odbudowę. Pomoc finansowa dla gospodarstw domowych zaczęła jednak trafiać do nich jeszcze przed wypłatami od ubezpieczycieli. Łącznie na tereny dotknięte powodzią trafiło ponad 11 miliardów złotych pomocy rządowej. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się na Lubelszczyznę. 30 tysięcy złotych grzywny musi zapłacić Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie. Chodzi o sytuację z sierpnia. Jeden z pacjentów bezskutecznie próbował dostać się na izbę przyjęć przy ulicy Herberta, tłumaczy rzeczniczka lubelskiego oddziału NFZ Małgorzata Bartoszek.
7: Lubelski oddział NFZ otrzymał wyjaśnienia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w przedmiotowej sprawie. Wynika z nich, że przyczyną zaistniałej sytuacji były zaniedbania 2 pracowników personelu pielęgniarskiego, którzy nie dopełnili swoich obowiązków.
0: Trwa szpitalne postępowanie dyscyplinarne wobec pracowników pełniących wówczas dyżur w szpitalu. Sprawą zajmuje się też już prokuratura. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu, możliwe mgły ograniczające widzialność, a na termometrach od kilku do kilkunastu stopni. Cieplej będzie oczywiście w ciągu dnia, choć popada na wschodzie rano, a później miejscami już w całym kraju. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy do 25 na południowym zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Minęła 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakle będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły.

0: lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polskie myśliwce zostały poderwane z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został wysłany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Wzmocnienie bezpieczeństwa granicy było głównym tematem wczorajszego spotkania premiera z ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i służb. To reakcja na uderzenie rosyjskich dronów na Ukrainie zaledwie kilkaset metrów od granicy z Polską.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział, że na przejściach granicznych będzie wprowadzony specjalny tryb pracy. Rozmawiał o tym z koordynatorem służb specjalnych, a także ministrami spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów. Andrzej Domański poinformował przed spotkaniem o już podjętych działaniach.
4: Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
3: W niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak na zachodnią Ukrainę. Rosyjskie drony spadły na ciężarówki tuż przy polskiej granicy, a celem stał się również pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: W Polskim Komitecie Olimpijskim nie doszło do żadnej zmiany, uważa poseł KO Sławomir Nitras. Polityk tak skomentował objęcie przez Mariana Kmitę obowiązków tymczasowo aresztowanego Radosława Piesiewicza. Były minister sportu Sławomir Nitras uważa, że Marian Kmita współpracował z Piesiewiczem.
5: Był jego najbliższym współpracownikiem. Bardzo mocno go też wspierał. Był takim autorem takich akcji medialnych wspierających Piesiewicza. To pan Kmita był autorem tych słynnych billboardów pana Piesiewicza ze sportowcami przed Paryżem i nie jest tajemnicą, że panowie w ogóle mieli pomysł, żeby Piesiewicz był kandydatem na prezydenta w PiSie. Więc to jest żadna zmiana, pan Kmita.
2: Sławomir Nitras dodał, że na swoich stanowiskach pozostali też sekretarz i skarbnik zarządu PKOL-u.
6: To są aktualności jedynki.
2: Na razie o 7 dni przedłużono unijne indywidualne sankcje na Rosję. Na przedłużenie ich o pół roku nie zgodziła się Słowacja. Chodzi o tak zwaną czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Listę otwiera Władimir Putin, łącznie znajduje się na niej prawie 3000 osób, firm, instytucji i organizacji.
7: Słowacja tym razem zablokowała decyzję o przedłużeniu, bo po pierwsze uzależniła zgodę od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. W odniesieniu do Usmanowa znalazła poparcie Francji, a podobna jest grupa krajów wspierająca ten postulat. A po drugie, Słowacja nie chce się zgodzić na zmianę, by przedłużać sankcje indywidualne o rok, a nie tak jak do tej pory o 6 miesięcy. Gdyby nie było zgody na przedłużenie, skutki byłyby katastrofalne. Prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji otrzymałoby automatycznie dostęp do swoich aktywów w Unii czy kont w europejskich bankach. By uniknąć czarnego scenariusza, zdecydowano się na awaryjne rozwiązanie. Przedłużenie do przyszłego wtorku. I do tego czasu irlandzka prezydencja będzie szukała porozumienia. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: 13 cywilów zostało rannych w wyniku fali ataków rakietowych i dronów przeprowadzonych przez siły Huti na Arabię Saudyjską. Poinformowała koalicja w Jemenie pod przywództwem Arabii Saudyjskiej właśnie. Według rzecznika koalicji ataki wymierzone w infrastrukturę cywilną w miastach Kamis, Mushayd, Abha i Taif spowodowały obrażenia od lekkich do umiarkowanych oraz uszkodziły co najmniej 7 dronów i 2 pojazdy. W lasach pojawiły się wspólne patrole strażników leśnych, policjantów i straży granicznej. To w ramach akcji Jesień. Na co zwrócą uwagę mundurowi, tłumaczy rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
8: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
2: Dlatego w akcji będą wykorzystywane m.in. fotopułapki i kamery leśne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: W nocy możliwe przelotne opady deszczu i mgły ograniczające widzialność na drodze. Popada też w ciągu dnia, rano na wschodzie, a później lokalnie deszcz może pojawić się w całym kraju. Termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie i północy do 25 na południowym zachodzie.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autoprom.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być. A w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakle będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alertę o możliwym zagrożeniu z powietrza z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Jak czytamy, uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, śledź komunikaty. Informacje wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ataki Rosji mają na celu wywołanie strachu w społeczeństwie Zachodu, mówiła na antenie radiowej jedynki ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. W niedzielę nad ranem dron uderzył w stację paliw i pociąg towarowy przy granicy w Dorohusku. Rosja nie jest jednak w stanie zaatakować kolejnego państwa, uważa Beata Górka-Winter.
1: Te ataki nie mają na celu wyłącznie fizycznych zniszczeń, ale mają na celu wywołanie ogromnego efektu psychologicznego. I sam efekt psychologiczny gra na Rosję, dlatego że wiemy, że zaprzestanie pomagania Ukrainie to jest jeden z ich celów, tak? Więc wywołanie tego strachu.
0: Tymczasem z informacji ukraińskich analityków wynika, że Rosja intensyfikuje produkcję dronów typu Shahed, w tym dronów odrzutowych. W aktualnościach teraz Warszawa i prawie 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom referendum pozostały 2 tygodnie. Na zebranie ponad 30 tysięcy brakujących podpisów. Jeden z nich, Maciej Wilk, liczy, że uda się znacznie przekroczyć wymagane minimum.
2: Ta górka powinna wynosić minimum, jakieś 150-160 tysięcy. To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać specjalnie do komisarza, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
0: Dopiero zebranie wymaganej liczby ważnych podpisów może otworzyć drogę do referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego.
3: To są aktualności jedynki.
0: Do 20 lat więzienia może grozić kibicowi Krakowi Kraków. W piątek mężczyzna ostrym narzędziem zaatakował 49-letniego kibica Wisły Kraków, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Przedstawił mu prokurator zarzut usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowania rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni. Podejrzany generalnie przyznał się do zarzutu, natomiast wyjaśnił, że nie pamięta dokładnie okoliczności, w jakich doszło do całej sytuacji, nie pamięta, jakiego narzędzia użył.
0: Agresywny kibic na razie trafił do aresztu na 3 miesiące. Ponad 500 000 zł kary dla właściciela dyskontu Biedronka i firm transportowych współpracujących z siecią. Chodzi o zmowę w zatrudnianiu kierowców. Firmy niezgodnie z prawem umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa UOKiK-u Tomasza Chrustnego takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
5: Nałożyłem ponad 500 000 zł kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
0: Proceder miał obowiązywać od czerwca 2017 do co najmniej lutego 2024 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do rana możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna na wtorek od 19 stopni na wschodzie i północy do 25 na południowym zachodzie Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Minęła 23. W Częstochowie podsumowano dotychczasową działalność branżowych centrów umiejętności. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w Katowicach-Ligocie. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Spotkanie w Częstochowie było podsumowaniem tego, co udało się osiągnąć w ramach realizacji projektu, powiedziała Alina Prochasek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
2: O tym, dlaczego branżowe centra umiejętności są sukcesem i jak możemy pracować, żeby ten sukces był jeszcze większy, co my możemy z poziomu centralnego jako Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Ministerstwa Edukacji Narodowej zrobić dla naszych branżowych centrów umiejętności. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wsłuchiwać się w realne potrzeby.
0: Ogólnopolskie spotkanie branżowych centrów umiejętności odbędzie się w grudniu w Katowicach. Centra powstały w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze edukacji. Na ich utworzenie i rozwój wydano blisko 1,5 miliarda złotych. Po blisko 2 latach pracy PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły rozbiórkę wiaduktu nad ulicą Kłodnicką w katowickiej dzielnicy Ligota. Od środy możliwy będzie tamtędy ruch pieszych. Wkrótce będzie to też droga dojścia do czynnego peronu tamtejszej stacji kolejowej. Dostęp do czynnego peronu trzeciego będzie możliwy nowym tunelem wybudowanym od strony ulicy Kolejowej. Przejście od dworca kolejowego na drugą stronę torów do tego tunelu zostanie poprowadzone ulicą Kłodnicką pod rozebranym wiaduktem. Podziemne przejście na stacji ma być znowu dostępne w połowie grudnia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teatr Zagłębia ogłosił swoje plany na nadchodzący sezon. Mimo remontu i tymczasowej zmiany siedziby wystawi premiery kolejnych spektakli. Jak powiedziała dyrektorka placówki Justyna Łagowska-Klata, spektakle w nowych lokalizacjach będą wyzwaniem.
3: Chcemy zacząć zaraz próby do spektaklu na podstawie Odysei. Tekst pisze Michał Kmiecik, za reżyserię będzie odpowiedzialny bardzo młody reżyser Jan Gruca. Następną premierą będzie bajka muzyczna na podstawie Dzieci z Bullerbyn i to będzie reżyserowała Agnieszka Płoszajska. Na koniec będzie Jola Janiczak i Wiktor Rubin. Negocjacje trwają, o czym to ma być, a w międzyczasie duet Łagowska-Sobik, który zrobił Niezgodę JPG.
0: Spektakle będzie można oglądać je w siedzibach zastępczych. W tym sezonie będą to Pałac Kultury Zagłębia, Szkoła Muzyczna w Sosnowcu i Bank Sztuki. Do 14 października można zgłaszać propozycje na hasło promujące rodzicielstwo zastępcze. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Udział mogą wziąć uczniowie starszych klas szkół podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Hasło powinno składać się maksymalnie z 10 wyrazów. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie duże i całkowite, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, po północy miejscami możliwe opady mżawki oraz mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alertę o możliwym zagrożeniu z powietrza z powodu rosyjskiego ataku na Ukrainie. Jak czytamy, uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się atak na obszarze Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP, śledź komunikaty. Informacje wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ataki Rosji mają na celu wywołanie strachu w społeczeństwie Zachodu, mówiła na antenie radiowej jedynki ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. W niedzielę nad ranem dron uderzył w stację paliw i pociąg towarowy przy granicy w Dorohusku. Rosja nie jest jednak w stanie zaatakować kolejnego państwa, uważa Beata Górka-Winter.
1: Te ataki nie mają na celu wyłącznie fizycznych zniszczeń, ale mają na celu wywołanie ogromnego efektu psychologicznego. I sam efekt psychologiczny gra na Rosję, dlatego że wiemy, że zaprzestanie pomagania Ukrainie to jest jeden z ich celów, tak? Więc wywołanie tego strachu.
0: Tymczasem z informacji ukraińskich analityków wynika, że Rosja intensyfikuje produkcję dronów typu szachet, w tym dronów odrzutowych. W aktualnościach teraz Warszawa i prawie 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorom referendum pozostały 2 tygodnie. Na zebranie ponad 30 tysięcy brakujących podpisów. Jeden z nich, Maciej Wilk, liczy, że uda się znacznie przekroczyć wymagane minimum.
2: Ta górka powinna wynosić minimum, jakieś 150-160 tysięcy. To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać specjalnie do komisarza, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
0: Dopiero zebranie wymaganej liczby ważnych podpisów może otworzyć drogę do referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego.
3: To są aktualności jedynki.
0: Do 20 lat więzienia może grozić kibicowi Krakowi Kraków. W piątek mężczyzna ostrym narzędziem zaatakował 49-letniego kibica Wisły Kraków, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Przedstawił mu prokurator zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i spowodowania rozstroju zdrowia na okres powyżej 7 dni. Podejrzany generalnie przyznał się do zarzutu, natomiast wyjaśnił, że nie pamięta dokładnie okoliczności, w jakich doszło do całej sytuacji, nie pamięta, jakiego narzędzia użył.
0: Agresywny kibic na razie trafił do aresztu na 3 miesiące. Ponad 500 000 zł kary dla właściciela dyskontu Biedronka i firm transportowych współpracujących z siecią. Chodzi o zmowę w zatrudnianiu kierowców. Firmy niezgodnie z prawem umówiły się, że nie będą podbierać sobie pracowników, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa UOKiK-u Tomasza Chrustnego takie zasady ograniczały konkurencję i mogły wpływać na wysokość wynagrodzeń oraz warunki pracy.
5: Nałożyłem ponad 500 000 zł kar na właściciela sieci Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. Ukarani przedsiębiorcy ustalili pomiędzy sobą, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie. W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczano swobodę zmiany pracodawcy.
0: Proceder miał obowiązywać od czerwca 2017 do co najmniej lutego 2024 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Do rana możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia. Temperatura maksymalna na wtorek od 19 stopni na wschodzie i północy do 25 na południowym zachodzie Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.

widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, ja od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielski.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Ważne informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Centra wspierają rozwój nowoczesnych kompetencji i współpracę między edukacją a gospodarką. Dobiegają końca konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Zakaz miałby obowiązywać między 22 a 6. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię jeszcze tylko dziś i jutro. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację Seksmisji Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii filmowych. Impresariat sceny poinformował, że sztuka trafi na afisz 26 września.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A może się koledzy dadzą namówić do 10 na wyprawę do lasu?
2: Do lasu? Tak, ale na grzyby, nie.
1: Na grzyby. Na razie autoradio Marcin Kazyk-Wielgus, 6.29.
2: Dość spokojnie mijają pierwsze wtorkowe godziny na drogach województwa śląskiego, chociaż w wielu miejscach widzialność jest ograniczona przez mgłę, dlatego przypominamy, żeby przełączyć światła na te mijania. O tej porze nieco zwalnić trzeba już na trasie S1 na południu regionu. Pracę mamy na odcinku od Żywca do Węgierskiej Górki, a także od Rajczy do Zwardonia. Wolniej jedziemy też drogą 52 przez Kozy, czy krajową 44 przez Bieruń i Tyskie Urbanowice. Sporo samochodów i niewielki zacisk mamy także na autostradzie A1 na wysokości do Bieszowic. Trwają prace drogowe w ciągu ulicy Zofii Kossak w Górkach Wielkich, to powiat cieszyński. Roboty polegają na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej, no i z tego powodu kierowcom zalecany jest objazd od strony Ustronia ulicą Lipowską, a od strony Grodźca ulicą Bielską. Prace, a co za tym idzie utrudnienia, powinny zakończyć się jutro. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
1: I kolejne Autoradio tuż przed 7. Bardzo dziękujemy.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Ważne informacje Radia Katowice w skrócie. Tomasz Gancarek.
2: Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Centra wspierają rozwój nowoczesnych kompetencji i współpracę między edukacją a gospodarką. Dobiegają końca konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Zakaz miałby obowiązywać między 22 a 6. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię jeszcze tylko dziś i jutro. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację Seksmisji Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii filmowych. Impresariat sceny poinformował, że sztuka trafi na afisz 26 września.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 15 września, jest 7.

0: Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
1: Myśliwce wróciły do baz, alerty odwołano. Kolejna niespokojna noc przy granicy z Ukrainą.
2: Służby wznowiły pracę w Rusinowie, gdzie na plaży znaleziono rosyjskiego drona.
1: Przed nami sezon grypowy i już można zaszczepić się w aptekach.
2: Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Było ono związane z uderzeniami bezzałogowców statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy.
1: Po trzeciej w nocy mieszkańcy wschodnich powiatów Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali też alerty RCB, które po godzinie zostały odwołane.
2: W weekend rosyjski dron uderzył w stację paliw w odległości 800 metrów od przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Władze gminy znajdującej się po polskiej stronie granicy rozpoczęły poszukiwania lokalizacji do utworzenia miejsc schronienia. Krzysztof Polasik.
3: Mieszkańcy słyszeli alarmy, ale nie mieli gdzie się schować.
4: Fajnie, że brzmią syreny, ale tak rozmawiamy z mężem. No i co my w tej sytuacji mamy zrobić? Zejść do piwnicy?
5: Do szkoły może, tam są coś, ale tak to nie. Durnota jest, no bo gdzie my mamy się udać? Co my mamy zrobić? Gdzie mamy iść?
3: Wójt Dorochuska, Wojciech Sawa, organizuje miejsca schronienia.
6: Podpisaliśmy umowę z firmą, która przeprowadza ekspertyzę tych miejsc. Na dzień dzisiejszy mamy 7 takich budynków.
3: Władze gminy podpisały także umowę z przewoźnikami, którzy w razie zagrożenia zorganizują ewakuację mieszkańców. Z kolei rzecznik prasowy Straży Pożarnej w Chełmie, aspirant Damian Misiura, przypomina o zasadach postępowania w trakcie kryzysu.
7: Najważniejsze to jest zachować spokój, śledzić komunikaty, sprawdźmy alert RCB, czy nie dostaliśmy jakiegoś powiadomienia na telefon. Również włączmy radio i telewizor.
3: Rząd zapowiedział usprawnienie ruchu na przejściach granicznych, takich jak to w Dorochusku, aby nie były potencjalnie łatwym celem. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: W Rusinowie w województwie zachodniopomorskim drugi dzień pracują służby w związku z odnalezionym w morzu dronem. Bezzałogowy statek powietrzny, najprawdopodobniej rosyjski, znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Ustce.
2: Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury. Na razie żandarmeria nie informuje o przebiegu prac w miejscu znalezienia drona.
1: Zmiany na szczytach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz, który od końca sierpnia przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto, stracił stanowisko.
2: Zarząd PKOL-u uznał, że w obecnej sytuacji nie jest on w stanie wypełniać swoich zadań. Dodatkowym argumentem była decyzja sądu w Katowicach, który mimo zażalenia obrońców Piesiewicza podtrzymał decyzję sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu jako środka zapobiegawczego.
8: Koniec ery Radosława Piesiewicza w PKOL. Działacze zdecydowali o jego odsunięciu od fotela prezesa i chcą oddzielić przeszłość grubą kreską. Sprawa nie będzie łatwa, bo Polski Komitet Olimpijski finansowo jest pod kreską, wizerunkowo szoruje pod nie. Pilnie musi też odbudować relacje z Ministerstwem Sportu i mediami, mówi pełniący obowiązki prezes Marian Kmita.
9: Myślę, że te sprawy, których się wstydziliśmy, których symbolem był na Zonda Krypto na tym budynku, przeszły nieodwoływalnie do przeszłości.
8: Marian Kmita był jedynym kandydatem, choć wcześniej na giełdzie znalazło się więcej nazwisk, m.in. Tomasza Hamary.
10: Dzisiaj nie jestem w takiej sytuacji, żebym mógł w 100% zaangażować się i nawet w 110%, bo tyle chyba wymagać będzie teraz działanie na rzecz tej organizacji.
8: Kondycja finansowa PKOL jest w niepokojącym stanie. Będzie audyt. Agata Król, Polskie Radio.
1: Są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie na nadchodzący sezon.
2: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w aptekach.
11: Apteki mogą nadal wystawiać recepty z refundacją, rejestrować pacjentów, przeprowadzać kwalifikacje, podawać szczepionkę, a w przypadku na przykład grupy 65+, którą serdecznie zapraszamy na te szczepienia, zapraszamy również do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szczepionek i bezpłatnych szczepień, które można wykonać w aptece, korzystając właśnie z tego przywileju, że jest się seniorem. To jest oferta skierowana do grupy ponad 8,5 miliona ludzi w naszym kraju.
1: Bezpłatnie szczepionki przysługują dzieciom, seniorom i kobietom w ciąży. Pozostali dorośli mogą kupić szczepionkę z 50% refundacją.
2: Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. W lasach jest więcej patroli.
1: Rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska mówi, że szczególną uwagę zwracają na nielegalny ruch pojazdów, na przykład quadów, ale nie tylko.
12: Także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
2: W akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. Akcja potrwa do 18 października.
1: I jeszcze zapowiedź o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin.
2: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Jest 7.05, to czas na sport. W studiu Adam Malecki.
15: Więcej patroli nie tylko w lesie by się przydało, ale także na ścieżkach rowerowych. To jest mój apel na dzisiaj i nie tylko.
14: Kropka.
15: Dziękuję. W piłkarskiej ekstraklasie Górnik Zabrze jest liderem po 8 kolejkach. Podium uzupełniają Lech Poznań i Legia Warszawa. Za nimi Wisła Kraków i Piast Gliwice, który pnie się w tabeli, bo też wygrał 3 mecze z rzędu. Wczoraj na zakończenie 8 kolejki pokonał w Radomiu Radomiaka 2-0 ku uciesze trenera Daniela Myśliwca.
16: Najważniejsze zwycięstwo, wyjazdowe zwycięstwo, kolejne zwycięstwo z rzędu, bo czwarte licząc wszystkie rozgrywki, kolejne czyste konto, szapoba dla mojej drużyny. Myślę, że my wykazaliśmy się dużą jakością w wykończeniu w tych sytuacji trudniejszych.
15: Piast w tabeli jest 5, Radomiak 14. Grali także w pierwszej lidze, także w 8 kolejce. Bruk Bettermalika Nieciecza pokonał na wyjeździe Stal Mielec 2-1. Tu liderem jest ŁKS Łódź, który ma tyle samo punktów co Pogoń Grodzisk Mazowiecki. W ligach zagranicznych w Premier League Leeds wygrało z Newcastle 4-1. We Włoszech Como grało Parme 2-1. Roma na wyjeździe wygrała z Torino 2-0, a Inter na San Siro 5-3 z Udinese. Tu asysta przy jednej z bramek Piotra Zielińskiego. W czubie tabeli są Roma i Inter. Na Mistrzostwach Europy Siatkarzy Polacy w poniedziałek nie grali. Wystąpili ich grupowi rywale. Ukraina 3-0 wygrała z Portugalią i awansowała na pierwsze miejsce w grupie. Dzisiaj o 18:00 biało-czerwoni zmierzą się właśnie z Ukraińcami, którzy wygrali 4 mecze na 4, a których prowadzi były selekcjoner Polski Raul Lozano. Polacy mają 3 wygrane na 3. Do sporej niespodzianki doszło w innym meczu, w którym Słowenia przegrała 1-3 z Grecją. W tenisie wspomnieniem jest już tylko wielkoszlemowy US Open. Magdalena Fręch w Nowym Jorku odpadła już w pierwszej rundzie, a teraz gra w Meksyku w Guadalajarze, gdzie wygrała pierwsze spotkanie na inaugurację. Pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Caroline Delight. W tym samym turnieju do drugiej rundy gry podwójnej awansowała Katarzyna Peter.
14: Poszukującym słońca polecam dziś zachód i północ kraju, bo tam będzie przeważnie słonecznie. Na wschodzie i południu więcej chmur. No i tutaj może popadać. Przede wszystkim przed południem, ale po 12 również. Przelotnie. O poranku proszę uważać na mgłę. To na wschodzie kraju, taką ograniczającą widzialność do 200 metrów. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną na dziś, to wylosowało się nam 17 stopni w rejonach podgórskich Karpat, 19 na wschodzie i północy, 22 stopnie w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
17: Zapraszam. Tu Radio Dźwięk.
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od autostrady A4, dokładniej od powiatu gliwickiego, a jeszcze dokładniej od Pławniowic, bo to na wysokości tej miejscowości ciężarówka najechała na bariery. Dodatkowo doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Prawy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany, co niestety przekłada się na coraz to dłuższy korek. Teraz droga 86 na wysokości sklepów meblowych w Katowicach na jezdni w stronę Tychów. Służby zgłaszają stłuczkę, przez co korek mamy aż do Sosnowieckiej Pogoni i jeszcze Wiślanka w Katowicach na jezdni w strona Mikołowa, doszło do zderzenia pojazdu z dziką zwierzyną.
19: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
17: Tu Radio Dźwięk.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parfie.

0: Na zegarach 8. Nieuchronność kary spowoduje zmniejszenie liczby ataków na ratowników medycznych, powiedział w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. Śląscy mundurowi zatrzymali Słowaka, który był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Tychach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zaostrzono kary za ataki na medyków i jak zauważył poranny gość naszej rozgłośni, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo. Jak podkreśla profesor Nadolny, często są brane pod uwagę okoliczności łagodzące, przez co kara za atak jest niższa niż powinna. Zdaniem porannego gościa Radia Katowice nieuchronność kary spowodowałaby obniżenie statystyk związanych z atakami. A jest to ważne, bo tylko w ubiegłym roku ratownicy nieśli pomoc 3 300 000 razy.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Śląscy kryminalni zatrzymali w Częstochowie mężczyznę poszukiwanego za udział w usiłowaniu zabójstwa na zlecenie. 56-letni obywatel Słowacji był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Miał zlecić zabójstwo 60-letniego mężczyzny na terenie Ukrainy. Pokrzywdzony został kilkukrotnie postrzelony przez wynajętego zamachowca. Pomimo ciężkich obrażeń przeżył atak. Gdy pod koniec sierpnia strona ukraińska poinformowała polskie organy ścigania, okazało się, że 56-latek jest już znany policji. Mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: W 2024 roku bowiem policjanci wytypowali, namierzyli, a następnie zatrzymali go za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która z podrabiania i wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy uczyniła sobie stałe źródło dochodów. W tej sprawie zarzuty wówczas usłyszało łącznie 7 osób.
0: Obecnie wobec 56-latka prowadzone są czynności związane z realizacją czerwonej noty Interpolu oraz procedurą dotyczącą jego przekazania ukraińskiej stronie. W Częstochowie spotkali się przedstawiciele branżowych centrów umiejętności. W województwie śląskim działa ich 11, w całym kraju 124. Centra wspierają rozwój nowoczesnych kompetencji i współpracę między edukacją a gospodarką. Są uzupełnieniem oferty szkół branżowych i technicznych, mówi wiceminister edukacji Henryk Kiepura.
3: Tutaj oczywiście będą mogli zdobywać kompetencje i kwalifikacje uczniowie naszych szkół, ale również skończyły się czasy, kiedy ktoś ukończył szkołę czy ukończył studia i przepracował całe życie w jednym zakładzie. W tej chwili wiemy, że prawie każdy w swojej karierze zawodowej kilkukrotnie musi zmienić pracę i zdobyć nowe kompetencje i te branżowe centra umiejętności właśnie temu będą służyć.
0: Działające w województwie śląskim branżowe centra umiejętności specjalizują się m.in. w pożarnictwie, robotyce, elektronice, energetyce odnawialnej, górnictwie czy lotnictwie. Ponad 6,5 miliona złotych mają do rozdysponowania mieszkańcy Tychów z miejskiej kasy. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 13. już edycji budżetu obywatelskiego. Na głosy Tyszan czeka 151 propozycji, z czego 106 ma charakter ogólnomiejski, pozostałe to zadania lokalne. Głosować można do 30 września za pośrednictwem strony internetowej razemtychy.pl, a także stacjonarnie, m.in. w Urzędzie Miasta czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zdaniem meteorologów najbliższe godziny w regionie z całkowitym zachmurzeniem, ale w ciągu dnia zza chmur zacznie wyglądać słońce. Na termometrach dziś maksymalnie do 22 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła dziewiąta. Dziś wtorek, 15 września.

0: Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Artur Ewertowski.
1: Służby nadal badają rosyjskiego drona, który znalazł się wczoraj na plaży w Rusinowie.
2: Politycy komentują doniesienia medialne o tym, że pan X z przemówienia premiera to Tomasz Sakiewicz.
1: Resort Infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w sprawie kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Rosyjski dron znaleziony wczoraj na plaży w Rusinowie koło Jarosławca został zbadany przez chemików. Nie stwierdzono zagrożenia radioaktywnego ani skażenia chemicznego. Teraz prowadzone są badania pod kątem obecności substancji pirotechnicznych.
1: Dron nie był uzbrojony, mówił w TVP Info rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Najprawdopodobniej jest dron, który gdzieś tam się zerwał rosyjskim służbom. Jest przedmiotem badań. Z tego co wiem, to nie był uzbrojony. Być może to był wabik, to był taki dron, który był raczej plastikowy. W związku z tym on mógł gdzieś spaść w dalszej odległości, po prostu przypłynąć na nasze wybrzeże.
1: Bezzałogowy rosyjski statek powietrzny znalazł wczoraj patrol marynarki wojennej. Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa pod nadzorem szczecińskiej prokuratury.
2: Wirtualna Polska i TVN24 twierdzą, że ustaliły, kim jest pan X, który obiecywał szefowi Zonda Krypto, Przemysłowi Kralowi, ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Osobą tą ma być właściciel Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz.
1: Sprawę skomentował w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin.
4: Po pierwsze, w ogóle nie wiemy, czy tego typu wyjaśnienia ze strony pana Krala zostały złożone, czy być może pan Tusk z panem Żurkiem, z panem Giertychem wymyślili sobie to na potrzeby w chwili. A po drugie, no przypominam, że zgodnie z komunikatem prokuratury pan Kral jest podejrzany w tej sprawie. Jako podejrzany może bezkarnie kłamać.
2: Podejrzanym, który poszedł na współpracę z prokuraturą. Rafał Kasprzyk z Klubu Parlamentarnego Centrum zwraca uwagę na powiązania Republiki z Zonda Krypto.
5: Telewizja, której właścicielem jest pan Sakiewicz, korzystała w ogromny sposób z pieniędzy za pomocą reklamy, które pompował w telewizję, w tą telewizję Kral razem ze swoim wehikułem. Jak dzisiaj wiemy, przestępczym Zonda Krypto. To są powiązania, kolejne powiązania finansowe, no ich trzyma po prostu kasa.
1: Zeznania Krala cytował w Sejmie na początku września premier Donald Tusk.
2: Rząd reaguje na łamanie przepisów na przejazdach kolejowych. W trybie pilnym resort infrastruktury przygotował nowelizację przepisów w tym zakresie, a w południe zajmie się nimi Rada Ministrów.
1: To reakcja rządu na wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitala.
6: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tor mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Był to kolejny wypadek na torach w ciągu kilku dni. Maszyniści zorganizowali protest, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział surowe kary dla kierowców, którzy łamią prawo.
7: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
6: Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle bądź zamykanych zaporach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Resort infrastruktury proponuje też obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy na przejeździe minimum rok. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Projekt Eliminacja to tytuł najnowszego raportu Betselem, izraelskiej organizacji praw człowieka, która analizuje, jak Izrael, zwłaszcza za rządów Benjamina Netanyahu, próbuje systemowo i coraz szybciej zniszczyć fundamenty palestyńskiej egzystencji.
8: Systematyczne wymazywanie Palestyńczyków z zachodniego brzegu opiera się według organizacji Betselem na 5 działaniach. Pierwszy to przemoc i zastraszanie zarówno przez siły izraelskie, jak i uzbrojonych osadników. Drugi to ograniczenia w przemieszczaniu się. Z powodu ponad 900 punktów kontrolnych i blokad drogowych, Palestyńczycy nie wiedzą, ile im zajmie droga do pracy czy szkoły, ani ile trzeba będzie czekać na przyjazd karetki. Trzeci mechanizm to celowe duszenie palestyńskiej gospodarki. Cofnięcie niemal wszystkich pozwoleń na pracę na terenie Izraela pozbawiło ponad 140 tysięcy osób głównego źródła utrzymania. Do tego dochodzi niszczenie życia społecznego i politycznego na zachodnim brzegu. I wreszcie piąty mechanizm – czystki etniczne i przejmowanie palestyńskich terytoriów. Osadnicy zajęli w ostatnich latach aż 18% terenów palestyńskich na zachodnim brzegu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra.
2: 16% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
1: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Pogłębia się również susza hydrologiczna.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Adam Malecki, sport.
1: Nasi siatkarze po dniu przerwy wracają do akcji. Zagrają w kolejnym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali już Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, a dzisiaj zmierzą się z Ukrainą, która rozegrała jak dotąd 4 mecze i wszystkie wygrała. Jakiego więc meczu spodziewa się asystent trenera Nikoli Grbicza, Maciej Kołodziejczyk?
2: To będzie nasze już trzecie oficjalne spotkanie z tą drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym. Dwa ostatnie spotkania kończyły się naszym zwycięstwem, ale trzeba przyznać, że były to bardzo trudne spotkania. Zespół z Ukrainy jest bardzo ofensywnym zespołem, zarówno jeżeli chodzi o element zagrywki, jak i ataku. Trzeba zwrócić uwagę na lidera tego zespołu, jakim jest Oleg Płotnicki, klasowy gracz.
1: Początek meczu o 18:00, jutro Polacy zmierzą się z Bułgarią. Też o 18:00 rozpocznie się pierwsze z dwóch zaplanowanych na dzisiaj zaległych meczów piłkarskiej ekstraklasy. Zagrają Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin, które będą odrabiały zaległości z trzeciej kolejki. W ramach drugiej zagrają za to Korona Kielce z Górnikiem Zabrze. Trener kielczan Jacek Zieliński wie, że przed drużyną poważne zadanie, wierzy jednak w swoich chłopaków.
3: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem w tabeli i to nieprzypadkowym liderem, bo sobie na to jak najbardziej Górnik zasłużył. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy. Widać, że idziemy do góry i jestem przekonany, że skoczymy Górnikowi do gardła.
1: Agresywnie. Początek meczu Korony z Górnikiem o 20:30. I jeszcze tenis i dobre wieści z Guadalajary. Do drugiej rundy turnieju rangi 500 awansowała Magdalena Fręch. W pierwszej pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1, 6-4, a jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Caroline DeLate. W tym samym turnieju do drugiej rundy gry podwójnej awansowała Katarzyna Piter.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na zachodzie i północy kraju dziś będzie przeważnie słonecznie, na wschodzie i południu więcej chmur i to właśnie na południowym wschodzie może dziś popadać. O najcieplejszym momencie dnia będzie 17 stopni w rejonach podgórskich, 19 na wschodzie i północy, 22 w centrum, do 25 na południowym zachodzie.
4: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kampania społeczna.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Kampania społeczna.

spokojnie powodów do tańca nie zabraknie. To jeśli chodzi o naszą warstwę muzyczną, której przecież sporo jak każdego dnia na antenie Radia Katowice. No ale są też, wydaje mi się, dość istotne i ciekawe propozycje, jakie mamy w naszym dopopołudniowym rozkładzie jazdy. Od już na przykład przed godziną 11 każdemu damy radę. Po godzinie 11 spróbujemy

zyskać odrobinę siły spokoju, tak potrzebnej w tych niespokojnych czasach. Po 12 pojawią się goście, opowiemy Państwu o rajdzie Wisły, więc są powody do słuchania Radia Katowice.

0: Minęła 10. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji. W serwisie także wiceminister energii Piotr Masłowski o sytuacji na rynku peletu. 10 godzin, tyle mają jeszcze mieszkańcy Bytomia, by zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji. Jak mówił w Radiu Katowice dyrektor pogotowia profesor Klaudiusz Nadolny, pozwoli to na prowadzenie szkoleń w różnym zakresie, których dyplom będzie uznawany na całym świecie.
2: Chcemy, aby taki ośrodek w Polsce powstał. Mamy już pierwsze kursy przygotowawcze właśnie też na koniec września. Ja osobiście widzę tutaj bardzo duże zadanie dysponentów ratownictwa medycznego, no i Wojewódzkiego Pogotowia w szczególności jako największego dysponenta ratunkowego w Katowicach właśnie w zakresie przygotowania czy z medycyny pola walki, z medycyny taktycznej, z obrony cywilnej, ale też współpraca między służbami, między instytucjami to jest tutaj bardzo ważny element.
0: Profesor Nadolny szacuje, że proces certyfikacji może potrwać około 6 miesięcy. Wcześniej trzeba wyszkolić instruktorów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Wiceminister energii Piotr Masłowski jest zaniepokojony, że produkcja peletu nie zaspokaja potrzeb krajowych odbiorców tego ekologicznego paliwa. Jak mówi, są trzy sposoby na zwiększenie podaży tej biomasy. Pierwszy to zwiększenie importu. Drugi to postawienie samorządowych zakładów produkujących pelet. A trzeci, mający na celu zwiększenie ilości surowca, to obsadzenie hałd pogórniczych roślinami, z których można potem produkować to paliwo. Minister jest już po wstępnych rozmowach w tej sprawie z Ministerstwem Aktywów Państwowych.
3: Wydajemy środki na to, żeby hałdy zazieleniać. Pytanie, czy da się je obsadzać, bo wiemy to z przykładów zagranicznych, roślinami, które służą potem do produkcji biomasy. Pytanie, na ile to jest przedsięwzięcie opłacalne. Pierwsze reakcje ze strony MAP-u nie są jakoś hura optymistyczne, ale skoro i tak wydajemy publiczne pieniądze na renaturalizację terenów, to pytanie, czemu tego nie robić w ten sposób, żeby potem ta zieleń nam przynosiła korzyści.
0: Pelet obecnie kosztuje znacznie więcej niż rok wcześniej. W części składów cena tony dochodzi już do 2600 zł.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Bytomia mogą zdecydować, na co zostanie przeznaczonych 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Do godziny 20 można głosować na projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. A jest w czym wybierać, zapewnia rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego.
0: Głosować można na specjalnej stronie internetowej bo.bytom.pl. Tam także znajdują się wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące bytomskiego budżetu obywatelskiego. Odwołano poranny lot z Pyrzowic do Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna na tej wyspie. Tamtejsze lotnisko zostało wczoraj zamknięte początkowo do godziny 16. Wieczorem natomiast ukazał się komunikat, że przedłużono to zamknięcie do dziś do godziny 10. W związku z tym powrotny samolot z Katanii, który w Pyrzowicach miał lądować przed południem, także został odwołany. Zdaniem meteorologów wtorek w regionie bez deszczu, a w ciągu dnia na niebie coraz mniej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 września, właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
7: Dron znaleziony w Bałtyku nie stanowi zagrożenia radioaktywnego. W Houston ruszył szczyt energetyczny grupy G20, uczestniczą w nim Rosjanie. Ruszają darmowe badania dla nałogowych palaczy w kierunku wykrycia raka płuc. Rosyjski dron znaleziony koło Jarosławca został już zbadany przez chemików, poinformował podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
8: W dniu wczorajszym na miejscu ujawnienia drona realizowane były czynności przez wyposażone grupy chemiczne, w trakcie których wyeliminowana została obecność substancji radiologicznych, chemicznych oraz biologicznych. Jednakże z uwagi na późną porę czynności i decyzją prokuratora nadzorującego czynności na miejscu zdarzenia zostały przełożone na dzień dzisiejszy.
7: Służby odnalazły bezzałogowca niedaleko centralnego poligonu sił powietrznych w Zachodniopomorskiem. Prawdopodobnie dron znaleziony na Bałtyku nie był uzbrojony. Był to tak zwany dron zwiadowczy typu Gerbera. Jest kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Według Wirtualnej Polski i TVN24 osobą, która miała obiecywać szefowi giełdy kryptowalut ułaskawienie, czyli tak zwany Pan X, to Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Pytany o ten wątek rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że ze względu na dobro śledztwa nie może potwierdzić, czy faktycznie chodzi o Tomasza Sakiewicza.
5: Nie jest tajemnicą dla nikogo to głębokie powiązanie między TV Republika a Zonda Krypto. TV Republika organizowała konferencję SIPAC, której głównym sponsorem była Zonda Krypto, której głównym gościem był Karol Nawrocki. I ta nerwowość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest Sakiewicz, czy to jest Bogucki, czy to jest Moskal, czy to jest Ziobro, no pokazuje, że nie zdejmą z twarzy afery Zonda Krypto.
7: To obecny rząd, a nie PiS, jest zamieszany w aferę Zonda Krypto, mówił poseł PiS Jacek Sasin w rozmowie politycznej w Trójce. Poseł swoje kontakty z Radosławem Piesiewiczem, który, przypomnijmy, w sprawie afery ma postawione zarzuty, określił jako rozluźnione.
9: Próba takiego kreowania sytuacji, że afera Zonda Krypto to jest afera, nie wiem, Piesiewicza czy kogoś jeszcze innego, jest po prostu nieprawdą. Znaczy, to jest afera państwa Tuska, które właśnie doprowadziło do tego swoim brakiem działania, swoim kryciem de facto tej przestępczej działalności Zonda Krypto, że wiele osób zostało w tą aferę w sposób nieświadomy wciągniętych.
7: Sejm trzykrotnie przyjmował ustawę w sprawie kryptoaktywów, trzykrotnie przepisy zawetował prezydent. W Houston w Teksasie ruszył szczyt ministrów państw grupy G20 poświęcony dostępowi do energii. Polskę reprezentują szefowie dwóch resortów ochrony środowiska i energii. Na szczyt Amerykanie zaprosili też przedstawicieli Rosji.
10: Amerykanie nazwali ministerialny szczyt G20 spotkaniem w sprawie obfitości energii. Gospodarze reprezentują sekretarz energii Chris Wright i sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Polska co prawda nie jest formalnie członkiem G20, ale uczestniczy w tegorocznych pracach na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które przewodniczą grupie. Do Teksasu przyjechali minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji Motyka spotkał się z sekretarzem Burgumem. Odwiedził też terminal LNG w Luizjanie, przez który przechodzi znaczna część skroplonego gazu eksportowanego do Polski. W Houston jest także delegacja z Moskwy, reprezentowana przez przedstawicieli resortów energetyki, dyplomacji i zasobów naturalnych. To drugie z rzędu ministerialne spotkanie grupy G20, na które administracja Trumpa zaprosiła Rosjan. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
7: Prezydent Serbii Aleksandr Vučić, populista sprawujący władzę jako prezydent lub premier od 12 lat, zapowiedział, że w wyborach zaplanowanych na koniec października będzie ubiegał się o stanowisko premiera. Wczoraj w Belgradzie odbył się wiec tysięcy zwolenników opozycji. Vučić od 2 lat mierzy się z protestami antykorupcyjnymi organizowanymi przez studentów. Impulsem do ich rozpoczęcia było zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie 2 lata temu. Zginęło wówczas 16 osób. Od października będzie można zapisywać się na bezpłatne badania w kierunku raka płuc. NFZ ogłosił konkurs na wykonanie tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie.
11: Zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc będą możliwe już w październiku, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Wybierani są realizatorzy w skali całego kraju.
11: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze i ci, którzy rzucili nałóg nie dawniej niż 15 lat temu, dodaje Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
13: Program kierujemy przede wszystkim do osób w wieku od 55 do 74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu. Z bezpłatnych badań skorzystają też osoby nieco młodsze, już po 50, jeśli oprócz palenia występują u nich dodatkowe czynniki ryzyka.
11: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: Każdego roku diagnozę rak płuc słyszy 22 tysiące pacjentów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
7: Pogodowo.

0: Polska podzielona, na zachodzie rozpogodzenie, na wschodzie pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 18 do 23 stopni.
1: Sponsorem audycji była grupa.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 10. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji. W serwisie także wiceminister energii Piotr Masłowski o sytuacji na rynku peletu. 10 godzin, tyle mają jeszcze mieszkańcy Bytomia, by zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji. Jak mówił w Radiu Katowice dyrektor pogotowia profesor Klaudiusz Nadolny, pozwoli to na prowadzenie szkoleń w różnym zakresie, których dyplom będzie uznawany na całym świecie.
2: Chcemy, aby taki ośrodek w Polsce powstał. Mamy już pierwsze kursy przygotowawcze właśnie też na koniec września. Ja osobiście widzę tutaj bardzo duże zadanie dysponentów ratownictwa medycznego, no i Wojewódzkiego Pogotowia w szczególności jako największego dysponenta ratunkowego w Katowicach właśnie w zakresie przygotowania czy z medycyny pola walki, z medycyny taktycznej, z obrony cywilnej, ale też współpraca między służbami, między instytucjami to jest tutaj bardzo ważny element.
0: Profesor Nadolny szacuje, że proces certyfikacji może potrwać około 6 miesięcy. Wcześniej trzeba wyszkolić instruktorów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Wiceminister energii Piotr Masłowski jest zaniepokojony, że produkcja peletu nie zaspokaja potrzeb krajowych odbiorców tego ekologicznego paliwa. Jak mówi, są trzy sposoby na zwiększenie podaży tej biomasy. Pierwszy to zwiększenie importu. Drugi to postawienie samorządowych zakładów produkujących pelet. A trzeci, mający na celu zwiększenie ilości surowca, to obsadzenie hałd pogórniczych roślinami, z których można potem produkować to paliwo. Minister jest już po wstępnych rozmowach w tej sprawie z Ministerstwem Aktywów Państwowych.
3: Wydajemy środki na to, żeby hałdy zazieleniać. Pytanie, czy da się je obsadzać, bo wiemy to z przykładów zagranicznych, roślinami, które służą potem do produkcji biomasy. Pytanie, na ile to jest przedsięwzięcie opłacalne. Pierwsze reakcje ze strony MAP-u nie są jakoś hura optymistyczne, ale skoro i tak wydajemy publiczne pieniądze na renaturalizację terenów, to pytanie, czemu tego nie robić w ten sposób, żeby potem ta zieleń nam przynosiła korzyści.
0: Pelet obecnie kosztuje znacznie więcej niż rok wcześniej. W części składów cena tony dochodzi już do 2600 zł.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jeszcze tylko dziś mieszkańcy Bytomia mogą zdecydować, na co zostanie przeznaczonych 7 milionów złotych z miejskiej kasy. Do godziny 20 można głosować na projekty zgłoszone w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. A jest w czym wybierać, zapewnia rzeczniczka bytomskiego magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk.
4: Projekty zgłoszone pod głosowanie dotyczą m.in. budowy nowych placów zabaw, budowy nowych chodników, miejsc postojowych oraz organizacji ciekawych wydarzeń w przestrzeni miasta. Mieszkańcy mogą oddać swój głos również na remont wagonu kolei wąskotorowej, na budowę kortów do gry w padle, czy też na renowację elewacji zabudkowego budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego.
0: Głosować można na specjalnej stronie internetowej bo.bytom.pl. Tam także znajdują się wszystkie niezbędne szczegóły dotyczące bytomskiego budżetu obywatelskiego. Odwołano poranny lot z Pyrzowic do Katani na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna na tej wyspie. Tamtejsze lotnisko zostało wczoraj zamknięte początkowo do godziny 16. Wieczorem natomiast ukazał się komunikat, że przedłużono to zamknięcie do dziś do godziny 10. W związku z tym powrotny samolot z Katani, który w Pyrzowicach miał lądować przed południem, także został odwołany. Zdaniem meteorologów wtorek w regionie bez deszczu, a w ciągu dnia na niebie coraz mniej chmur. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w powiecie gliwickim. To dobra informacja, bo w rejonie Pławniowic przez kilka godzin wyłączone z użytku mieliśmy jeden pas i w stronę Wrocławia tworzyły się niemałe korki. Korków nie ma też na A1 w rejonie Blachowni, gdzie także mieliśmy zdarzenie drogowe. S1 teraz, którą to z Kupatami poruszamy się szczególnie pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. Powodem są prace drogowe. Drogowców mieliśmy dziś już też na

0: Nowieckim odcinku tej drogi ekspresowej. Teraz w tym mieście nie ma już na S1 utrudnień. Cały czas z takowymi poruszamy się drogą 79 przy granicy Jaworzna i Sosnowca. Tutaj również mamy zmianę w organizacji ruchu. Na Jurze jeszcze noga z gazu na drodze wojewódzkiej 789 w Lgocie nad Warcie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 września. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
3: Dron znaleziony w Bałtyku nie stanowi zagrożenia radioaktywnego. W Houston ruszył szczyt energetyczny grupy G20. Uczestniczą w nim Rosjanie. Ruszają darmowe badania dla nałogowych palaczy w kierunku wykrycia raka płuc. Rosyjski dron znaleziony koło Jarosławca został już zbadany przez chemików, poinformował podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.
4: W dniu wczorajszym na miejscu ujawnienia drona realizowane były

0: To walut ułaskawienie, czyli tak zwany pan X, to Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Pytany o ten wątek rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że ze względu na dobro śledztwa nie może potwierdzić, czy faktycznie chodzi o Tomasza Sakiewicza.
1: Nie jest tajemnicą dla nikogo to głębokie powiązanie między TV Republika a Zonda Krypto. TV Republika organizowała konferencję SIPAC, której głównym sponsorem była Zonda Krypto, której głównym

0: reprezentują sekretarz energii Chris Wright i sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Polska co prawda nie jest formalnie członkiem G20, ale uczestniczy w tegorocznych pracach na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, które przewodniczą grupie. Do Teksasu przyjechali minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji Motyka spotkał się z sekretarzem Burgumem. Odwiedził też terminal LNG w Luizjanie, przez który przechodzi znaczna część skroplonego gazu eksportowanego do Polski. W Houston jest także delegacja z Moskwy, reprezentowana przez przedstawicieli resortów energetyki, dyplomacji i zasobów naturalnych. To drugie z rzędu ministerialne spotkanie grupy G20, na które administracja Trumpa zaprosiła Rosjan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Prezydent Serbii Aleksandr Vučić, populista sprawujący władzę jako prezydent lub premier od 12 lat, zapowiedział, że w wyborach zaplanowanych na koniec października będzie ubiegał się o stanowisko premiera. Wczoraj w Belgradzie odbył się wiec tysięcy zwolenników opozycji. Vučić od 2 lat mierzy się z protestami antykorupcyjnymi organizowanymi przez studentów. Impulsem do ich rozpoczęcia było zawalenie się dachu dworca kolejowego w Nowym Sadzie 2 lata temu. Zginęło wówczas 16 osób. Od października będzie można zapisywać się na bezpłatne badania w kierunku raka płuc. NFZ ogłosił konkurs na wykonanie tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie.
2: Zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc będą możliwe już w październiku, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Wybierani są realizatorzy w skali całego kraju.
2: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze i ci, którzy rzucili nałóg nie dawniej niż 15 lat temu, dodaje Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Program kierujemy przede wszystkim do osób w wieku od 55 do 74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu. Z bezpłatnych badań skorzystają też osoby nieco młodsze, już po 50, jeśli oprócz palenia występują u nich dodatkowe czynniki ryzyka.
2: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Każdego roku diagnozę rak płuc słyszy 22 tysiące pacjentów. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Pogodowo Polska podzielona, na zachodzie rozpogodzenie, na wschodzie pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 18 do 23 stopni.
6: Sponsorem audycji była Grupa.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Pogodowo Polska podzielona. Na zachodzie rozpogodzenie, na wschodzie pochmurno i deszczowo, a na termometrach od 18 do 23 stopni.
1: Sponsorem audycji była grupa.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Europejski Dzień Prostaty.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Inflacja przyspiesza. W sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, podczas gdy w lipcu 3% wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim ceny paliw.
2: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
0: Ekonomistka dodała, że kolejne miesiące będą determinowane przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
2: Ta nie rozwija się w korzystną stronę, więc wydaje się, że nieunikniony jest wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego i górnego ograniczenia, czyli powyżej 3,5%, szacujemy wstępnie, że we wrześniu inflacja może się ocierać o 4%, no i w okolicach tego poziomu zostanie także w kolejnych miesiącach. Na spadek inflacji, taki wyraźniejszy, przyjdzie nam pewnie poczekać do połowy 2027 roku.
0: Odczyt inflacyjny jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej, ocenił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Profesor Nadolny powiedział, że aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary.
3: Później wyroki sądowe są przez nas medyków nieakceptowalne. Się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
0: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jego zdaniem sposobem na zmniejszenie tego zjawiska mogłyby być kampanie społeczne.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: 37-latka zatrzymali piekarscy policjanci. Stróżów prawa powiadomił świadek, który przypuszczał, że mężczyzna może prowadzić samochód po alkoholu. Jak mówi Łukasz Czepkowski z piekarskiej policji, teraz trwa wyjaśnianie okoliczności tego zgłoszenia.
4: Zdarzenie dotyczyło podejrzenia, że kierujący Renault może znajdować się po spożyciu alkoholu. Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań celem ustalenia zawartości alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
0: Policja dziękuje świadkowi za zdecydowaną reakcję, która wpisuje się w policyjną kampanię Widzisz, reaguj. Stróże prawa przypominają jednak, że reagując na przestępstwo nie powinniśmy narażać własnego bezpieczeństwa. Dziś przypada Europejski Dzień Prostaty. Rak gruczołu krokowego stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Kluczowe dla powodzenia leczenia jest wczesne wykrycie choroby. Dlatego, jak mówi dr Piotr Michalik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, profilaktyka może uratować życie.
5: Głównym przekazem dla pacjentów powinna być profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, na którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się najlepiej do urologa.
0: Podwyższone parametry PSA powinny skłonić do dalszych badań i szczegółowej diagnostyki. Nawet jeśli zdiagnozowany zostanie rak tego gruczołu, obecnie lekarze dysponują zaawansowanymi metodami leczenia, łącznie z chirurgią robotyczną. Europejski Dzień Prostaty ma na celu przełamywanie tabu i zachęcanie mężczyzn do dbania o siebie. I jeszcze krótko o pogodzie. W drugiej części dnia, zdaniem meteorologów, coraz więcej słońca, a na termometrach dziś maksymalnie do 22 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Informacje. informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Nie ma już utrudnień na autostradzie A4 w powiecie gliwickim. To dobra informacja, bo w rejonie Pławniowic przez kilka godzin wyłączony z użytkowania

0: Śląsku mieliśmy jeden pas i w stronę Wrocławia tworzyły się niemałe korki. Korków nie ma też na A1 w rejonie Blachowni, gdzie także mieliśmy zdarzenie drogowe. S1 teraz, którą to z Kłopotami poruszamy się szczególnie pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz pomiędzy Rajczą a Zwardoniem, powodem są prace drogowe. Drogowców mieliśmy dziś już też na sosnowieckim odcinku tej drogi ekspresowej. Teraz w tym mieście nie ma już na S1 utrudnień. Cały czas z takowymi poruszamy się drogą 79 przy granicy Jaworzna i Sosnowca. Tutaj również mamy zmianę w organizacji ruchu. Na Jurze jeszcze noga z gazu na drodze wojewódzkiej 789 w Lgocie nad Warcie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki S-Cross.
2: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 15 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd szykuje serię nowych przepisów dla kierowców łamiących prawo na przejazdach kolejowych. Minister obrony ujawnił nowe fakty w sprawie rosyjskiego drona dryfującego w Bałtyku. Katastrofa ekologiczna w Czechach, setki kilogramów śniętych ryb w rzece Morawie. Nie będzie litości dla kierowców, którzy świadomie wjadą na przejazd kolejowy przy opuszczających się zaporach lub na czerwonym świetle. Z automatu stracą prawo jazdy na 3 miesiące. To jedna z propozycji ustawy, którą dzisiaj zajmie się rząd. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory lub za wjazd na przejazd, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Ekspert od bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski mówi, że kary to jedno, ale równie ważne jest uszczelnienie nadzoru na przejazdach.
6: Takie pierwsze zapowiedzi na szczęście już są, czyli że te 2800 kamer, które już dziś mamy na przejazdach drogowo-kolejowych, zostanie włączone do systemu CANART, tej służby, która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, i że automatycznie z tych kamer algorytmy będą mogły przygotowywać wezwania do opłaty mandatów.
5: Zachowania, które prowadzą do katastrofy, utraty życia, będą bardzo surowo karane, bo tutaj sąd będzie zobligowany do kary więzienia. Dron, który wczoraj został odnaleziony w pobliżu Jarosławca na Pomorzu Zachodnim, leciał także nad Litwą, gdzie został ostrzelany. O nowych ustaleniach dotyczących rosyjskiego bezzałogowca mówił dziś minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wyjaśnienie, trajektoria lotu, bo wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim, najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać. Taką rekomendację również wydałem służbie kontrwywiadu wojskowego.
5: Prace śledczych ma nadzorować służba kontrwywiadu wojskowego. Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego w związku z rosyjską eskalacją tuż przy polskiej granicy, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
8: Dziwi mnie bardzo sytuacja, w której pan prezydent wobec ataków rosyjskich dronów na Polskę, wobec operowania rosyjskimi dronami tuż przy granicy polskiej na pociągi na trasie Kijów-Warszawa, nie zajął w tej sprawie stanowiska.
5: Ostatnią Radę Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zwołał we wrześniu ubiegłego roku, po tym jak rosyjskie drony wleciały do Polski. Szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz miał obiecywać prezesowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki. Tak wynika z ustaleń portalu Wirtualna Polska i telewizji TVN24. To on ma być panem X, który pojawia się w zeznaniach Przemysława Krala przytoczonych w Sejmie przez premiera Donalda Tuska. Adam Krzemiński z Koalicji Obywatelskiej mówi, że nie jest zaskoczony tymi doniesieniami.
9: Nie ma tej granicy, której prawa strona nie byłaby w stanie przekroczyć. Jak oglądamy telewizję Republika, łapiemy się za głowę, jak można w ten sposób funkcjonować. Sygnały o tym, o obietnicach ułaskawienia i tak dalej, to jest straszne, że to nie szokuje. No ale organy ścigania powinny rozpocząć tutaj bardzo zdecydowane działania.
5: W ocenie Bartłomieja Wróblewskiego z PiS-u Przemysław Kral nie jest wiarygodnym świadkiem.
10: Przemysław Kral jest głównym sprawcą całej afery, więc niezależnie od tego, co mówi, no, trzeba to traktować z olbrzymim dystansem. Ta informacja, o której pan wspomina, wydaje mi się bardzo mało prawdopodobna.
5: Tomasz Sakiewicz nie odpowiedział na pytania dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN24. Katastrofa ekologiczna w Czechach. Setki kilogramów śniętych ryb znaleziono w rzece Morawie w Ołomuńcu. To skutek niskiego przepływu wody w jednej z najdłuższych rzek w Czechach.
11: Długotrwała susza sprawia, że woda zawiera coraz mniej tlenu, a ryby zaczynają się dusić. Według lokalnych władz jest to najpoważniejszy

0: przypadek masowego śnięcia ryb na tym odcinku Morawy od lat 90., gdy zaczęto monitorować sytuację. To też kolejny sygnał poważnego niedoboru wody w Czechach. Po miesiącach z niewielką ilością opadów poziom wielu rzek i potoków jest rekordowo niski. Na początku września do zasilenia Wełtawy zaczęto wykorzystywać rezerwy wody z położonego na południe od Pragi zbiornika Slapy. Taka sytuacja nastąpiła po raz pierwszy w jego historii. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Szczecin. Tam oddycha się źle. Prawie połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Pogodowo Polska podzielona. Na zachodzie rozpogodzenia, a na wschodzie warto zabrać ze sobą parasol. W Zakopanem 18 stopni, w Ełku 19, w Warszawie 21, we Wrocławiu 23 i 19 stopni w Ełku. Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

0: Minęła 12. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Napędzają ją głównie ceny paliw. Nieuchronność kary spowoduje zmniejszenie liczby ataków na ratowników medycznych, powiedział w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. Lekarze apelują do mężczyzn o badania profilaktyczne. Dziś przypada Europejski Dzień Prostaty.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Inflacja przyspiesza. W sierpniu liczona rok do roku wyniosła 3,4%, podczas gdy w lipcu 3%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że za wzrost inflacji odpowiadają przede wszystkim ceny paliw.
2: W porównaniu do poprzedniego roku są one już wyższe o ponad 24%, no a ostatnio w takim tempie paliwa drożały na początku 2023 roku. Dobrą informacją jest to, że poza paliwami na dziś nie obserwujemy, by w innych kategoriach koszyka inflacyjnego narastała presja inflacyjna. Wyjątkowo korzystnie kształtują się ceny żywności, które rok do roku są nawet nieznacznie niższe.
0: Ekonomistka dodała, że kolejne miesiące będą determinowane przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
2: Ta nie rozwija się w korzystną stronę, więc wydaje się, że nieunikniony jest wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego i górnego ograniczenia, czyli powyżej 3,5%. Szacujemy wstępnie, że we wrześniu inflacja może się ocierać o 4%, no i w okolicach tego poziomu zostanie także w kolejnych miesiącach. Na spadek inflacji, taki wyraźniejszy, przyjdzie nam pewnie poczekać do połowy 2027 roku.
0: Odczyt inflacyjny jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS-u. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej, ocenił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Profesor Nadolny powiedział, że aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary.

0: Wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
1: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji.

0: Jak mówi Łukasz Czepkowski z piekarskiej policji, teraz trwa wyjaśnianie okoliczności tego zgłoszenia.
1: Zdarzenie dotyczyło podejrzenia, że kierujący Renault może znajdować się po spożyciu alkoholu. Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań celem ustalenia zawartości alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.
0: Policja dziękuje świadkowi za zdecydowaną reakcję, która wpisuje się w policyjną kampanię Widzisz, reaguj. Stróże prawa przypominają jednak, że reagując na przestępstwo nie powinniśmy narażać własnego bezpieczeństwa. Dziś przypada Europejski Dzień Prostaty. Rak gruczołu krokowego stanowi jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów u mężczyzn w Polsce. Kluczowe dla powodzenia leczenia jest wczesne wykrycie choroby. Dlatego, jak mówi dr Piotr Michalik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, profilaktyka może uratować życie.
2: Głównym przekazem dla pacjentów powinna być profilaktyka i wczesne kontrole parametrów, które mogłyby świadczyć o tym, że coś w naszym organizmie dzieje się nie tak. Mam głównie na myśli PSA, czyli antygen prostaty, na którego wzrost może budzić niepokój. Oczywiście to nie będzie oznaczało od razu, że mamy zdiagnozowanego raka prostaty, natomiast no, jest to taki pierwszy sygnał do tego, żeby zgłosić się najlepiej do urologa.
0: Podwyższone parametry PSA powinny skłonić do dalszych badań i szczegółowej diagnostyki. Nawet jeśli zdiagnozowany zostanie rak tego gruczołu, obecnie lekarze dysponują zaawansowanymi metodami leczenia, łącznie z chirurgią robotyczną. Europejski Dzień Prostaty ma na celu przełamywanie tabu i zachęcanie mężczyzn do dbania o siebie. I jeszcze krótko o pogodzie. W drugiej części dnia, zdaniem meteorologów, coraz więcej słońca, a na termometrach dziś maksymalnie do 22 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Mamy kilka nowych problemów w regionie. To kolizje, a doszło do nich w ostatnim czasie w Katowicach na autostradzie A4 na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Tuż przed zjazdem na ulicę Mikołowską zdarzyły się dwa pojazdy. Są utrudnienia w ruchu, tworzy się korek. Kolejne zdarzenie w miejscowości Kolonia Poczesna na północy regionu. Tu na ulicy Katowickiej także zderzenie dwóch samochodów. I ostatnie, jakie odnotowaliśmy, tym razem na południu województwa w Kozach koło Bielska. Na ulicy Bielskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Dojeżdżając zatem do tych miejsc, zachowajmy szczególną ostrożność. A teraz o innych utrudnieniach. A1, węzeł Knurów, węzeł Rybnik. Pomiędzy tymi węzłami na 5-kilometrowym odcinku jest zwężenie jezdni z powodu wykonywanych tu w tej chwili prac drogowych. To na jezdni prowadzącej w kierunku Ostrawy i tak będzie do godziny 23 dziś, więc uprzedzamy.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 15 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Podatek od koncernów paliwowych wraca na rząd. Grzegorz Braun rekordzistą po raz szósty stracił immunitet Parlamentu Europejskiego. Oddał życie za towarzysza broni. Amerykański sierżant zostanie uhonorowany w Polsce. A według premiera prezydent blokuje ustawę o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych, dlatego rząd przyjmuje dzisiaj nowy projekt ustawy, która ma pokryć część kosztów programu Ceny Paliwa Niżej. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Michał Makowski. Michale, jakie efekty ma przynieść nowa ustawa?
5: Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze nową wersję ustawy, to rząd przywróci mechanizmy osłonowe na stacjach paliw. Dla przykładu nadzwyczajne zyski Orlenu tylko w pierwszym półroczu tego roku to aż 10 miliardów złotych.
6: I my chcieliśmy te zyski opodatkować, żeby mieć pieniądze na rezygnację z VAT-u i akcyzy, czy z obniżenie, tak żeby paliwo było chociaż trochę tańsze.
5: Rząd poprawił daty w projekcie i wyśle go do Sejmu ponownie. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, do budżetu trafią dodatkowe 4 miliardy złotych. Prezydent Karol Nawrocki, odsyłając poprzedni projekt do Trybunału Konstytucyjnego, uznał, że firmy paliwowe przerzucą koszty związane z podatkiem na konsumentów.
7: Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych.

0: Na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk skrytykował również działania Orlenu w czasach Zjednoczonej Prawicy. Brytyjski Financial Times opublikował artykuł dotyczący strat, jakie poniósł Orlen, próbując kupować paliwo z Wenezueli za pomocą kryptowalut rozdawanych na pendrive'ach przypadkowym brokerom. Straty sięgnęły ponad 1,5 miliarda złotych.
1: Michał Makowski, dziękuję za relację. Do piątku Maciej Berek ma objąć funkcję sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje, że tak się stanie, a wcześniej prezydent przyjmie od niego ślubowanie.
2: Zgodnie z wieloma konstytucjonalistami może być wobec prezydenta ślubowanie składane w jego obecności bądź bez jego obecności. Takie miejsce miało, kiedy czterech sędziów składało w budynku Sejmu ślubowanie wobec prezydenta.
1: Prezydent oczekuje dokumentacji potwierdzającej, że Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Grzegorz Braun stracił immunitet po raz szósty. Deputowani w Strasburgu pozbawili go ochrony prawnej za negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi jutro Oleszno w województwie świętokrzyskim, by wziąć udział w uroczystości nadania tamtejszemu Centrum Kultury imienia amerykańskiego bohatera, sierżanta Michaela Olisa. To ten amerykański żołnierz podczas misji w Afganistanie oddał własne życie, ratując polskiego żołnierza Karola Cierpicę.
3: Karol Cierpica pochodzi właśnie z miejscowości Oleszno. No i taka przyszła nam myśl, żeby upamiętnić. I dlatego Rada Gminy podjęła uchwałę związaną z nadaniem Centrum Kultury w Olesznie imienia sierżanta sztabowego Michaela Olisa.
1: Mówił wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński. 13 lat temu w Afganistanie w ogrodzenie bazy w Gazni uderzyła ciężarówka talibów. Na teren bazy wdarło się 10 zamachowców. W trakcie odpierania ataku kapitan Karol Cierpica został ciężko ranny. Zauważył to sierżant Michael Olis, który osłonił Polaka własnym ciałem. Sam zginął na miejscu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na wschodzie pochmurno i deszczowo, na zachodzie rozpogodzenia, teraz na termometrach od 12 stopni w Kłodzku do 20 w Legnicy.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 14. Samorządowe kolegium odwoławcze zdecydowało, że nie ma przeszkód do powstania biogazowni w Rybniku. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowała projekt pomocy dla dzieci z Ukrainy. Rząd zajmuje się projektem przepisów zaostrzających kary za przejeżdżanie przez zamknięte przejazdy kolejowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Nie ma przeszkód do powstania biogazowni w Rybniku. Samorządowe kolegium odwoławcze w Katowicach utrzymało w mocy decyzję środowiskową dotyczącą tej inwestycji. Analiza dokumentów dokonywana przez kolegium trwała wiele miesięcy. SKO uznało, że dokumentacja inwestycji jest kompletna, a planowana instalacja spełnia wymagania dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Jest także zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kolegium odrzuciło m.in. zarzuty dotyczące zagrożenia poważną awarią oraz braku odpowiednich analiz ryzyka i emisji odorów. Jak uznało SKO, strona skarżąca nie przedstawiła specjalistycznych opracowań podważających raport środowiskowy. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej podsumowała projekt pomocy dla dzieci z Ukrainy. Przebywały one w Jurajskim Olsztynie od marca 2022 do września tego roku. W tym czasie objęte były szerokim wsparciem, mówi ksiądz Marek Bator, dyrektor częstochowskiej Caritas.
2: Podejmując decyzję pomocową względem Ukrainy, w tym aspekcie nie popełniłem błędu. Niewinnymi w takich okolicznościach wojny i konfliktu zawsze są dzieci. Dzieci pochodziły z rodzin dysfunkcyjnych, no i tutaj trzeba było te wszystkie traumy jakoś naprawiać. Stąd też sztab psychologów, psychiatrów, wychowawców, specjalistów, którzy pomagali tym dzieciom wyprostować chociażby nawet zachowania.
0: W ramach projektu uchodźcy z Ukrainy zostali objęci wsparciem w 4 regionach Polski. Częstochowska Caritas pomogła blisko 100 dzieciom. Projekt pomocy ukraińskim dzieciom z pieczy zastępczej i ich opiekunom wart był około 17 milionów złotych. Z bezpłatnych badań mamograficznych można dziś skorzystać w Blachowni. Taką możliwość mają ubezpieczone kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi i jednocześnie w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanej mammografii w ramach bezpłatnego programu lub otrzymały wynik ze wskazaniem do jej wykonania. Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, a badania wykonywane są w Mammobusie przy ośrodku sportu i rekreacji i tak będzie do 17.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Rząd zajmuje się projektem przepisów zaostrzających kary za przejeżdżanie przez zamknięte przejazdy kolejowe. Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów mówił,

0: że opracowanie nowych regulacji jest konieczne z uwagi na tragiczne w skutkach wypadki na przejazdach.
1: Naprawdę Pan Bóg czuwał nad nami, że dotychczasowe zdarzenia nie skończyły się jakimiś bardzo tragicznymi. Znaczy i tak tragiczne skutki są, no, bo mamy rację.

0: temperatura do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. Mamy kilka nowych problemów w regionie. To kolizje, a doszło do nich w ostatnim czasie w Katowicach na autostradzie A4 na jezdni prowadzącej w kierunku Wrocławia. Tuż przed zjazdem na ulicę Mikołowską zdarzyły się dwa pojazdy. Są utrudnienia w ruchu, tworzy się korek. Kolejne zdarzenie w miejscowości Kolonia Poczesna na północy regionu. Tu na ulicy Katowickiej także zderzenie dwóch samochodów. I ostatnie, jakie odnotowaliśmy, tym razem na południu województwa, w Kozach koło Bielska. Na ulicy Bielskiej doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Dojeżdżając zatem do tych miejsc, zachowajmy szczególną ostrożność. A teraz o innych utrudnieniach. A1, węzeł Knurów, węzeł Rybnik. Pomiędzy tymi węzłami na 5-kilometrowym odcinku jest zwężenie jezdni z powodu wykonywanych tu w tej chwili prac drogowych. To na jezdni prowadzącej w kierunku Ostrawy i tak będzie do godziny 23 dziś, więc uprzedzamy.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
1: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 września, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Dron dryfujący w Bałtyku to najnowsza rosyjska broń bezzałogowiec z silnikiem odrzutowym. Kryptowalutowy skandal w Orlenie. Polska miała stracić ponad miliard złotych. Nasz kraj został szczególnie wyróżniony w sanktuarium w Fatimie. Rosyjski dron pod lupą specjalistów znaleziony wczoraj w okolicach Jarosławca bezzałogowiec został już sprawdzony przez wojskowych chemików. Teraz czas na pirotechników, a więcej o tym, co znaleziono w wodach Bałtyku, mówi minister obrony.
6: Dron z napisami cyrylicą to nowoczesny bezzałogowiec. Według informacji przekazanych przez szefa resortu obrony, to dron wyposażony w silnik odrzutowy, a to pozwala mu latać dużo dalej. Nowoczesna Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania naszej armii, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: I badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja.
6: Zebrane informacje przekażemy naszym sąsiadom z Litwy, bo jest duże prawdopodobieństwo, że wcześniej dron znaleziony na plaży niedaleko Ustki był nad litewską przestrzenią powietrzną. Poza tym Litwini także dzisiejszej nocy odnotowali incydent z rosyjskim dronem, którego zestrzeliły włoskie myśliwce. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: Polska straciła 1,6 mld złotych na aferze paliwowej Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Takie zarzuty stawia premier, powołując się na wyniki śledztwa Financial Times. Gazeta dotarła do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu z firmą z Dubaju. Wszystko układa się w ponurą całość, mówi Donald Tusk.
8: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa. Później de facto zero paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
5: Wszystkie informacje dotyczące tych transakcji przekazałem prokuraturze, zapewnia dziś były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
9: Nie posiadałem żadnej wiedzy na ten temat, o tej sprawie w tym czasie, kiedy byłem prezesem Orlenu. Ta sprawa powinna być wyjaśniona i nie posiadałem żadnej wiedzy w zakresie płacenia kryptowalut, nie kryptowalut, ponieważ nie mogłem tej wiedzy w tamtym czasie tak naprawdę posiadać.
5: Wkrótce minister sprawiedliwości ma przekazać więcej informacji na temat śledztw w tej sprawie. Po tygodniowym pobycie na Białorusi Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Dziennikarz przekroczył granicę w Kuźnicy.
10: Andrzej Poczobut swój wyjazd zapowiadał od kilku miesięcy. Zadeklarował chęć powrotu na rodzinną Grodzieńszczyznę tuż po opuszczeniu białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia. Podczas kilkudniowej wizyty spotkał się w Grodnie i Mińsku m.in. z działaczami Związku Polaków na Białorusi oraz odwiedzał miejsca związane z polską historią. Był w jeziorach nad brzegiem Jeziora Białego, tuż przy mogile powstańców styczniowych czy w przygranicznych Sopoćkiniach. W kolejnych planach dziennikarza jest wizyta w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Andrzej Poczobut pracuje też nad książką, w której chce opisać swoje więzienne doświadczenia.
5: To była relacja Joanny Sikory z Radia Białystok.
11: Rebelianci Huti wystrzelili pociski w kierunku Arabii Saudyjskiej.

0: syryjskiej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Po raz pierwszy podczas obecnej eskalacji konfliktu syreny alarmowe uruchomiono w rejonie Mekki, najświętszego miasta islamu. Alarmy ogłoszono również w Dżudzie nad Morzem Czerwonym. Według doniesień pociski wystrzelono z północnego Jemenu. Wspierani przez Iran Huti prowadzą ofensywę przeciwko siłom rządowym wspieranym przez Arabię Saudyjską. Zajęli część terytorium w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Donald Trump ogłosił, że Moskwa i Kijów zgodziły się wstrzymać ataki na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość okazała się boleśnie odmienna. Ukraina nie pozostaje bierna i atakuje rosyjskie rafinerie.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja nie przestaje atakować obiektów ukraińskiej infrastruktury energetycznej, zwykłej logistyki i infrastruktury krytycznej. W związku z tym, jak dodał, siły zbrojne Ukrainy nadal odpowiadają uderzeniami w zakłady, które zasilają kompleks obronny państwa agresora. Ukraina uderzyła m.in. w rafinerię ropy naftowej w Syzraniu i zakład produkujący drony w Taganrogu. Tymczasem w nocy Rosjanie wystrzelili na terytorium Ukrainy około 200 dronów. Część z nich trafiła m.in. w stacje benzynowe w Kijowie. Są ofiary wśród cywilów. Po deklaracji Donalda Trumpa o tym, że Ukraina i Rosja zgodziły się wzajemnie zaprzestać ataków na infrastrukturę energetyczną, władze w Kijowie zapowiedziały, że uczynią to, jeśli również Rosja powstrzyma się od uderzeń. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Już od października w sanktuarium w Fatimie pielgrzymi będą mogli brać udział we mszy w języku polskim. Obok włoskiego i hiszpańskiego nasz język będzie kolejnym, w którym codziennie sprawowana będzie Eucharystia. Decyzja o wyróżnieniu języka polskiego ma związek z tłumami pielgrzymów z Polski, jakie docierają do Fatimy. W ubiegłym roku sanktuarium odwiedziło ponad 23 tysiące Polaków. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami na wschodzie i z rozpogodzeniami na zachodzie. Pod Tatrami 18, na Mazurach 19, w centrum 21, 23 na zachodzie.
3: Tu Radio Dźwięk.

Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 15. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej. Za chwilę więcej na ten temat. W Knurowie podsumowano działalność Centrum Transformacji. Czeska policja prowadzi postępowanie po pobiciu Polaka w centrum Ostrawy.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników jest mniej. Tak mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Profesor Nadolny powiedział, że aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary.
2: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
0: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jego zdaniem sposobem na zmniejszenie tego zjawiska mogłyby być odpowiednie kampanie społeczne.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Knurowie podsumowano działalność Centrum Transformacji. Utworzone w 2024 roku jest miejscem dialogu oraz edukacji społecznej. Zorganizowano tam wiele spotkań i warsztatów związanych z budowaniem świadomości mieszkańców na temat transformacji regionu. W ramach projektu zmodernizowano także działający w mieście klub Sztukateria. Daliśmy mieszkańcom przestrzeń do dialogu, mówi współorganizator projektu Katarzyna Dyktyńska-Bańka z Instytutu Społecznego Rozwoju.
3: Nasze działania kierowaliśmy do całej populacji mieszkańców Knurowa, po to, by mogli określić swoją tożsamość, mogli rozmawiać między sobą, jak odnaleźć się w nowym. Czy należy rezygnować z dotychczasowych wartości, z etosu pracy, czy może właśnie można z tego korzystać, przekwalifikowując się.
0: Centrum Transformacji w Knurowie powstało przy współpracy Fundacji Teatru Grodzkiego, Centrum Kultury w Knurowie, Instytutu Społecznego Rozwoju oraz Orkiestry

kopalnię węgla kamiennego w Knurowie. W 10. edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego największą liczbę głosów zgromadził projekt budowy sprawnościowego toru przeszkód dla dzieci i młodzieży przy ulicy Jaworowej. Uzyskał poparcie ponad 1200 mieszkańców Pyskowic i zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Ponadto pyskowiczanie poparli odnowienie boiska w szkole podstawowej nr 4.

0: w czeskim mieście. Według relacji opublikowanej przez partnerkę Heisiga na profilu Cargo, napastnicy mieli być najprawdopodobniej Polakami. Mieli wyzywać go od Ukraińców i banderowców, a powodem ataku miał być kapelusz w barwach Górnego Śląska. Policja tych informacji na razie nie potwierdza i jak wyjaśnia porucznik Ewa Michalikowa z Komendy Wojewódzkiej Policji Kraju Morawsko-Śląskiego, zgodnie z czeskim prawem policja nie może przekazywać informacji dotyczącej konkretnej osoby. Obecnie policjanci z Wydziału Kryminalnego analizują wszystkie okoliczności sprawy, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i wyjaśnienia przebiegu zdarzenia. Ponieważ sprawa jest na etapie wstępnego rozpoznania, nie możemy przekazać więcej informacji. Kuba Heising jechał rowerem wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska, by wesprzeć zbiórkę na leczenie swojej partnerki. A zbiórka w sieci przekroczyła już 629 tysięcy złotych przy zakładanym celu 300 tysięcy. Po czesku byłaby teraz przedpowiedź poczasi oraz prognoza pogody. Po południu pogodniej bez opadów, słonecznie. Temperatura do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: A szczegóły przekaże Państwu Anna Juśkiewicz.
3: Witam. Nadal na autostradzie A4 w Katowicach od wysokości Szopienic za wysokości AWF-u jedziemy z prędkością około 30 km na godzinę, bo powodem są najpierw prace drogowe i związane z tym zwężenia w kierunku Wrocławia, a potem skutki zderzenia dwóch pojazdów przed węzłem Mikołowska. W Katowicach ciasno też na Francuskiej, Ceglanej, Granicznej, Damrota, Powstańców, Krasińskiego, Warszawskiej, Piotra Skargi, Mickiewicza, Opolskiej, Sądowej, Gliwickiej, Grundmana, Chorzowskiej, Piotra Ściegiennego. Zwalniamy też na Alei Wojciecha Korwantego w kierunku Siemianowic, jak i odwrotnie. W południowych dzielnicach korki na Kolejowej, na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki, na Brynowskiej, na Altera Jankego od Piotrowic do Ochojca, na Armii Krajowej, na Owsianej, na Piotrowickiej, Załęskiej i Ligockiej w Ligocie. W Mikołowie zwalniamy na Cieszyńskiej, w Orzeszu, na Gliwickiej. Korek też na drodze wojewódzkiej 921 Gierałtowice Knurów, gdzie zwalniamy do 13 km na godzinę, jak informują nasi słuchacze. W Rudzie Śląskiej ciasno na Józefa Niedzieli, na Piotra Niedurnego, na 1 Maja, na Edmunda Kokota i na Wielszowickiej w Zabrzu, na Roosevelta, na De Gaulle, a także na Wolności w Gliwicach, na Toszeckiej, na Jana Nowaka Jeziorońskiego, na Kościuszki, na Nowym Świecie i na Zwycięstwa. 691-400-400. Przypominam Państwu telefon do autoradia, Radia Katowice. Oczywiście w każdej drogowej sprawie.
4: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
6: To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie zaostrzenie kar dla kierowców, którzy ignorują zakaz i wjeżdżają na przejazdy kolejowe. W sądzie w Warszawie zakończył się pierwszy dzień procesu dotyczącego publikacji Onetu o prezydencie Nawrockim. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie zawrotowej Turni w Tatrach. Mężczyzna zginął na miejscu. Po serii tragicznych zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. Rada Ministrów przyjęła pilny projekt nowelizacji przepisów. Przed kancelarią premiera jest Michał Magowski. Witaj.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz, co konkretnie ma się zmienić?
7: Jeśli kierowca wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy na czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach, to straci prawo jazdy na 3 miesiące. Jednak według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
8: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
7: To jednak nie wszystko. Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Podwyższenie kar nie rozwiąże jednak problemu, powiedziała Polskiemu Radiu Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego.
9: Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
7: W tym roku na wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby.
6: O czym mówił Michał Makowski. prezydent kontra dziennikarza Onetu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zaczął się proces dotyczący

0: dotyczące publikacji portalu z maja zeszłego roku. Padło w nim twierdzenie, że Karol Nawrocki, pracując w sopockim Grand Hotelu, miał sprowadzać prostytutki dla gości obiektu. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie.
1: Sąd zdecydował o prowadzeniu procesu w trybie tajnym. Za zamkniętymi drzwiami przesłuchano świadka prezydenta i trzech dziennikarzy Onetu. Ci są pewni, że pokażą, iż mogli opublikować taki artykuł, mówił mi Jakub Kudła, szef działu prawnego Axel Springer Polska, wydawcy Onetu.
2: Pojawi się szereg świadków z naszej strony. Jeżeli chodzi o fakty, to będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu.
1: Redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk, przed wejściem na salę mówił, że on i jego współpracownicy dopełnili wszelkiej staranności dziennikarskiej, przygotowując artykuł.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu. Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
1: Prawnicy reprezentujący prezydenta nie chcą komentować sprawy, ale od początku Karol Nawrocki i otoczenie prezydenta mówili, że artykuł jest elementem brudnej kampanii wyborczej.
4: Obrzucić go błotem, nie wskazać świadków,
1: mówił wtedy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ratownik dyżurny Topru poinformował, że turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Zawratowej Turni. Wypadek zauważyli turyści nad zmarzłym stawem. Według ustaleń Topru do upadku turysty doszło poza szlakiem, prawdopodobnie na grani między Zawratową Turnią a Mylną Przełęczą. Ze względu na wzmożoną aktywność wulkanu Etna i pył, który generuje, loty z Katanii są odwołane albo przenoszone na lotniska w innych miastach. Na wyspie utknęło wielu turystów, m.in. z Polski, wśród nich Jakub Poluszek.
5: Od razu po wstaniu zerknąłem w telefon i zobaczyłem, że dostałem SMS-a o 1:00 w nocy, że lot został przekierowany do Palermo. Tylko, że niestety też było za późno, żeby w ogóle cokolwiek z tą informacją zrobić. Więc musiałem szukać najbliższego lotu i znalazłem dopiero na 17 do Modlina.
0: To już kolejny przypadek, kiedy wzmożona aktywność Etny utrudnia pracę lotniska w Katanii. W pierwszej połowie sierpnia z tego powodu odwołano kilkaset lotów. Ostatnie dni nad Bałtykiem upływają pod znakiem dobrej pogody. Turyści w Ustce korzystają ze słońca, wybierając się na spacery, zwiedzanie miasta, a nawet plażowanie i opalanie. Choć sezon wakacyjny już za nami, nad morzem wciąż można spotkać wielu wypoczywających.
6: Jeszcze dosyć ładnie się można opalić. Widać nie tylko ja się opalam, bo jest wielu innych ludzi. Niektórzy w kurtkach chodzą, a niektórzy się opalają.
7: Żeśmy przyjechali z łapi, żeśmy złapali pogodę.
8: Bardzo lubię Ustkę. Jestem tutaj 12 raz kolejnego roku, w kolejnym miejscu i uwielbiam w ogóle ten klimat. I jest bardzo pięknie. Dzisiaj rzeczywiście mamy szczęście, że mamy wspaniałą pogodę.
9: Bardzo ładny widok. Morze jest piękne we wrześniu i w ogóle pobyt wrześniowy jest super.
10: Jeszcze można korzystać po prostu. Nie ma dużo ludzi, jest fajnie, słoneczko i fajnie.
0: Kalendarzowe lato kończy się za tydzień. Dzień później rozpocznie się jesień, a wraz z nią krótsze dni i coraz chłodniejsze wieczory.
11: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa na wschodzie i początkowo w centrum słoneczna. Tam rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na zachodzie pochmurno i deszczowo. 20 stopni na Suwalszczyźnie, 26 na południu, chłodniej nad morzem 17.
13: Autopromocja.
14: Kapitan Turbin.
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 16. Gwałciciel z Bielska-Białej został skazany przez sąd na 5 lat więzienia. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Coraz bliżej surowszych kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na 5 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy Rafała K., którego miejscowi śledczy oskarżyli m.in. o pobicie i brutalny gwałt na kobiecie, poinformowała bielska prokuratura. Sąd Okręgowy, który rozpatrywał apelację, zmodyfikował wymiar kary, obniżając ją do 5 lat więzienia. Utrzymał zakaz zbliżania się do kobiety. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W sumie to ponad 17 milionów złotych. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu, mówi Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
2: To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym. Zabezpieczenia zostały wprowadzone. Niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę, tak żeby ta oczyszczalnia z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Przeciwko rozbudowie protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Burmistrz Kucharski podkreśla, że oczyszczalnia od zawsze jest tam przewidzianym planem miejscowym, a nowe rozwiązania spowodują, że będzie ona mniej uciążliwa niż teraz.
2: To wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali. Wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci i dopiero wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Do tej pory dofinansowanie wynosiło ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. 24-letni mieszkaniec Knurowa został tymczasowo aresztowany. Wracając z imprezy na autostradzie A1, najechał na przyczepkę sygnalizacyjną zabezpieczającą prowadzone tam prace drogowe. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, 24-latek był pijany.
3: Badanie stanu trzeźwości wykazało kierowcy prawie 1,9 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna wsiadł za kółko mimo 4 obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnich.
0: W samochodzie przebywała także pasażerka, która z powodu obrażeń trafiła do szpitala.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Coraz bliżej surowszych kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że przepisy dotyczą osób, które celowo doprowadzają do sytuacji grożącej katastrofą w ruchu lądowym.
4: Chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania. No, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce w sytuacji, kiedy wiadomo, że przejazd jest zablokowany, czy to szlabanem, czy czerwonym światłem. To jest zawsze groźba katastrofy w ruchu drogowym, to może doprowadzić do poważnej tragedii, więc te przepisy muszą być bardzo ostre.
0: Rządowa propozycja zakłada m.in. zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła oraz

0: przy zamkniętych szlabanach lub w trakcie ich opuszczania czy podnoszenia. Do końca dnia w regionie pogodnie i słonecznie, temperatura do 22 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy.

0: we września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
1: Orlen zapłacił 230 milionów dolarów za ropę i jej nie dostał. Financial Times pisze o transakcji spółki za czasów Daniela Obajtka. Dożywocie dla mężczyzny za wysłanie żonie przesyłki z bombą to wyrok sądu w Poznaniu. Podejrzenie sabotażu na kolei w Holandii. Na torach wykryto 27 ułożonych przeszkód. 230 milionów dolarów zapłacone z góry i ani jednej dostawy zamówionej ropy z Wenezueli. Financial Times opisuje kulisy nieudanej transakcji spółki należącej do Orlenu z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Do publikacji odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka, który zwrócił uwagę na wątek afery związane z kryptowalutami.
2: To dotyczy także spółki córki, nadzorowanej przez Orlen, kierowanej przez Daniela Obajtka, doprowadziło do straty 1,6 miliarda. No i wiemy, że tam jest bardzo poważny wątek związany z kryptowalutami, co też pokazuje, jak ważne jest uregulowanie tego rynku, jak dziwne jest to, że prezydent Karol Nawrocki z taką determinacją blokuje te rozwiązania.
1: Były prezes Daniel Obajtek zapewnia, że nie zatwierdził poszczególnych umów tej spółki. Wysyłał żonie byłej partnerce przesyłkę z bombą. Dziś sąd apelacyjny w Poznaniu skazał Błażeja K. na dożywocie za usiłowanie zabójstwa kobiety. Mężczyzna będzie się mógł ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 35 latach. Sąd pierwszej instancji skazał mężczyznę na 25 lat więzienia. Sędzia Henryk Komisarski mówi, że taka kara była rażąco łagodna.
3: Wszystko, co on zrobił, tak naprawdę, jak przygotował to przestępstwo, zaplanował, zorganizował, to miało doprowadzić do bardzo poważnych skutków. I tylko, można powiedzieć, szczęściu i działaniu stosownych służb zawdzięczamy to, że nikt nie zginął.
1: 31-letnia kobieta w grudniu 2022 roku na progu swojego domu znalazła paczkę. Czekała w tym czasie na przesyłkę, więc nie była zaskoczona tą sytuacją. Otworzyła ją w obecności dzieci. Kobieta została ciężko ranna, poważnych obrażeń doznały także jej dzieci. Tworzenie, rozwój, testowanie i produkcja autonomicznych pojazdów to główny cel powołanego dziś Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji w Automatyce i Robotyce. Umowę podpisali przedstawiciele sieci badawczej Łukasiewicz Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Technicznych. Dzięki tej współpracy będzie łatwiej tworzyć technologie dla potrzeb wojskowych i cywilnych, tak mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik.
4: Chcemy tą technologię dzisiaj i rozwijać, wdrażać w naszej gospodarce, co będzie driverem i takim impulsem do dalszego rozwoju.
1: CESAR, bo taki jest skrót nazwy nowego centrum, będzie próbą przełożenia potencjału polskiej nauki na technologie, które mają znaczenie poza laboratorium. Sabotaż na torach kolejowych w Holandii. W 27 miejscach w centralnej i północnej części kraju zostały umieszczone różne przedmioty, przez co ruch kolejowy na kilka godzin został wstrzymany. Rury i inne przedmioty odkryto na torach wczesnym rankiem. Pociąg ze Stanwyck zderzył się z jednym z nich. Nie było rannych, skład nie został też uszkodzony. Na razie nie ma pewności co do sprawców i motywu. Wszelkie nagrania z kamer zostały przekazane policji. Sprawę badają także służby wywiadowcze. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 16.03, a to jest Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
6: Dzień dobry. Sportowy temat numer jeden z naszego punktu widzenia to mecz naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Gramy przeciwko Ukrainie, która tak jak my do tej pory łatwo ogrywa kolejnych rywali. Przeciwników charakteryzuje asystent Nikoli Gierpicia, Marcin Nowakowski.
7: Zespół Ukraińcy jest to zespół bardzo silny fizycznie, dobrze zagrywający. Zaskoczyli w tym spotkaniu z Bułgarami tym, jak utrzymali też przyjęcie. Naprawdę było to imponujące. Natomiast ich gra opiera się przede wszystkim oczywiście tutaj na dwóch nazwiskach. Jeśli chodzi o gry w ataku, to jest Płotnicki i Semeniuk. Zgrywający Synycja rozegrał dość dobre zawody i ogólnie gra lepszy turniej niż Ligę Narodów. Spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu.
6: Mecz w Sofii od 18. Teraz ważna informacja dla kibiców boksu. Po wielu latach przerwy mamy znów mistrza świata w jednej z czterech najbardziej prestiżowych federacji. Michał Cieślak wszedł w posiadanie pasa WBC w kategorii junior ciężkiej. Wszedł w posiadanie jest w tym przypadku właściwym terminem, bo nie wywalczył go w ringu, lecz otrzymał od władz federacji po odebraniu go dotychczasowemu mistrzowi. Pięściarz z Radomia do tej pory dzierżył tak zwany pas tymczasowy. Tego pełnoprawnego przyjdzie mu najpewniej bronić już w grudniu i to z rywalem z najwyższej półki. David Benavides to aktualny mistrz innych prestiżowych federacji WBA i WBO. Do tego piąty w rankingu najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe. Cieślaka nie ma w tym zestawieniu w pierwszej dziesiątce. Kończymy lekką atletyką i de facto epokową decyzją władz Światowej Federacji. Za 5 lat po raz pierwszy w historii dyscypliny Mistrzostwa Świata odbędą się na kontynencie afrykańskim. W 2031 roku zorganizuje je stolica Kenii Nairobi. Ta kandydatura w pobitym polu zostawiła europejskie, złożone przez Rzym, Londyn oraz Monachium.

0: W nocy popada na północnym zachodzie Polski. Minimalna temperatura od 7 stopni na wschodzie po 13-16 na zachodzie. Jutro burzowo zrobi się w zachodniej części kraju i będzie ciepło. Od około 20 na północnym wschodzie i północy do nawet 26 na południu Polski. Letnio.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Tu Radio Dźwięk.

Zabierałeś mnie na sanki, teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Jest godzina 16. Gwałciciel z Bielska-Białej został skazany przez sąd na 5 lat więzienia. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Coraz bliżej surowszych kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Na koniec więcej na ten temat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Na 5 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy Rafała K., którego miejscowi śledczy oskarżyli m.in. o pobicie i brutalny gwałt na kobiecie, poinformowała bielska prokuratura. Sąd Okręgowy, który rozpatrywał apelację, zmodyfikował wymiar kary, obniżając ją do 5 lat więzienia. Utrzymał zakaz zbliżania się do kobiety. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. W sumie to ponad 17 milionów złotych. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu, mówi Tomasz Kucharski, burmistrz miasta i gminy Olsztyn.
2: To, co tam w tej chwili się odbywa, to jest takie dogorywanie i nawet grozi to czymś bardzo nieekologicznym. Zabezpieczenia zostały wprowadzone, niemniej chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić do prac polegających na rozbudowie i przebudowie. Zwiększamy też przepustowość o połowę, tak żeby ta oczyszczalnia z powodzeniem mogła przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Olsztyn.
0: Przeciwko rozbudowie protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Burmistrz Kucharski podkreśla, że oczyszczalnia od zawsze jest tam przewidzianym planem miejscowym, a nowe rozwiązania spowodują, że będzie ona mniej uciążliwa niż teraz.
2: To wszystko będzie przykryte z wyjątkiem osadników, gdzie nie zachodzą już żadne procesy. Zrzut ścieków będzie odbywał się w schermetyzowanej hali. Wszystko się zamknie, dopiero samochód się podłączy, zrzuci i dopiero wtedy otworzy się automatyczna brama, samochód wyjedzie, także żadne fetory, żadne zapachy nie będą się przy zrzucie ścieków wydobywały.
0: Do tej pory dofinansowanie wynosiło ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich w ramach działania Infrastruktura wodno-kanalizacyjna. Po zwiększeniu puli środków w konkursie Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. 24-letni mieszkaniec Knurowa został tymczasowo aresztowany. Wracając z imprezy na autostradzie A1, najechał na przyczepkę sygnalizacyjną zabezpieczającą prowadzone tam prace drogowe. Jak mówi Marzena Szwec z gliwickiej policji, 24-latek był pijany.
3: Badanie stanu trzeźwości wykazało kierowcy prawie 1,9 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna wsiadł za kółko mimo 4 obowiązujących zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 3 dożywotnich.
0: W samochodzie przebywała także pasażerka, która z powodu obrażeń trafiła do szpitala.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Coraz bliżej surowszych kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślał, że przepisy dotyczą osób, które celowo doprowadzają do sytuacji grożącej katastrofą w ruchu lądowym.
4: Chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania. No, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce w sytuacji, kiedy wiadomo, że przejazd jest zablokowany, czy to szlabanem, czy czerwonym światłem. To jest zawsze groźba katastrofy w ruchu drogowym, to może doprowadzić do poważnej tragedii, więc te przepisy muszą być bardzo ostre.
0: Rządowa propozycja zakłada m.in. zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła oraz przy zamkniętych szlabanach lub w trakcie ich opuszczania czy podnoszenia. Do końca dnia w regionie pogodnie i słonecznie, temperatura do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17-15 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
7: Przepisy za wykroczenia na przejazdach kolejowych będą bardziej restrykcyjne. Jest mniej ataków na medyków po zaostrzeniu kar. Śledztwo czeskiej policji po pobiciu Polaka, którego grupa rodaków wzięła z Ukraińca. U utrata prawa jazdy na 3 miesiące za wjazd na przejazd drogowy na czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. Takie konsekwencje mają grozić kierowcom po pilnej nowelizacji przepisów, którą dziś przyjął rząd. Kary będą też grozić za próbę objechania zapory albo za wjazd na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Kierowcom należy przypominać, że czerwone światło i opuszczające się rogatki oznaczają bezwzględny zakaz wjazdu, mówi Maria Dąbrowska-Lorantz z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Instytucie Transportu Samochodowego.
5: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
7: W tym roku w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej. Tak mówi dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku. Przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do 5 lat więzienia. Aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary, mówi profesor Nadolny.
8: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
7: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jego zdaniem sposobem na zmniejszenie tego zjawiska mogłyby być kampanie społeczne. Czeska policja prowadzi postępowanie po pobiciu Polaka w centrum Ostrawy. Sprawa dotyczy zdarzenia opisywanego przez Kubę Heizinga z Chorzowa, który przerwał charytatywną wyprawę rowerową po ataku w czeskim mieście. Według relacji partnerki Heizinga napastnicy mieli być najprawdopodobniej Polakami, mieli wyzywać go od Ukraińców i banderowców, a powodem ataku miał być kapelusz w barwach Górnego Śląska. Policja tych informacji na razie nie potwierdza. Jak wyjaśnia porucznik Ewa Michalikowa z Komendy Wojewódzkiej Policji Kraju Morawsko-Śląskiego, zgodnie z czeskim prawem policja nie może przekazywać informacji dotyczących konkretnej osoby.
9: Obecnie
7: policjanci Wydziału Kryminalnego

Analizują wszystkie okoliczności sprawy, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia ewentualnego sprawcy i wyjaśnienia przebiegu zdarzenia. Ponieważ sprawa jest na etapie wstępnego postępowania, nie możemy przekazać więcej informacji. Kuba Heizing jechał rowerem wzdłuż historycznych granic Górnego Śląska, żeby wesprzeć zbiórkę na leczenie swojej partnerki Marceliny. To był Serwis Trójki.

0: przez dobrze kojarzonego w naszym kraju Argentyńczyka Raula Lozano. Przyjmujący kadry Tomasz Fornal nie jest typem zawodnika rozkładającego grę przeciwnika na czynniki pierwsze.
1: Nie za dużo oglądam, nie za dużo analizuję i nie za dużo gdzieś tam patrzę, jak inni zawodnicy się prezentują. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żebyśmy się skupili na własnej grze i to, jak my będziemy się prezentować, a jeżeli my zagramy na własnym poziomie, na takim, na którym potrafimy i na taki, który nas zadowala, to nie musimy się obawiać żadnej drużyny w grupie.
0: Mecz z Ukrainą w Sofii od 18:00. O tej samej godzinie pierwszy gwizdek sędziego w Częstochowie. Raków po pierwszej w sezonie wygranej z minionego weekendu chce pójść za ciosem i pod wodzą nowego trenera wygrać kolejne spotkanie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. To zaległy mecz przeciwko Zagłębiu Lubin, mówi strzelec dwóch goli z ostatniej kolejki Patryk Makuch.
2: Musimy patrzeć z meczu na mecz, nie zastanawiać się, co będzie w przyszłości, tylko skupiać się na najbliższym przeciwniku i korzystać z tej teraz energii po zwycięstwie.
0: Zaległości w Ekstraklasie będą odrabiane nie tylko w Częstochowie, ale i w Kielcach. Korona o 20:30 zagra z Górnikiem Zabrze. Na zakończenie lekka atletyka i przełomowa decyzja władz Światowej Federacji. Mistrzostwa Świata w roku 2029 odbędą się po raz pierwszy w Afryce. Zorganizuje je stolica Kenii, Nairobi. Dwa lata później gospodarzem będzie Monachium.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
4: W nocy może popadać na zachodzie, a temperatura wyniesie od 7 do 16 stopni. Na tym zachodzie, na którym będzie padać, ma być też najcieplej. Jutro burzowo zrobi się w zachodniej części kraju, znów ten zachód. Będzie ciepło od 20 do 26, ale tym razem najcieplej na południu Polski.
3: Sponsorem audycji.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy pokolizyjne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w Katowicach. Podobne na Murskowskiej, na jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Ostrzegamy Państwa. Na autostradzie A4 korek także w Mysłowicach. Od wjazdu do miasta do węzła Brzęczkowice w kierunku Krakowa jadąc w Katowicach. Ciasno na 73. pułku piechoty i na kolejowej do drogi krajowej 81. W południowych dzielnicach miasta zatory na Waltera Jankiego, na Armii Krajowej, na Piotrowickiej, Panewnickiej i Ligockiej, a także na Owsianej. W Chorzowie zwalniamy na ulicy Dąbrowskiego, w Rudzie Śląskiej na Piotra, Niedurnego, Kokota i Bielszowickiej, w Zabrzu na De Gaulle'a, Roosevelta i Wolności, w Gliwicach zwalniamy na Zwycięstwa i Rybnickiej. S1 na południu regionu z kłopotliwym przejazdem między Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. Powodem są prace drogowe i zmieniona organizacja ruchu. 691-400-400. Przypominam Państwu nasz telefon.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 18. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. Za chwilę o sytuacji MPK w Częstochowie. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Szpagieła, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o kwotę ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Naszym celem prowadzenia tych negocjacji jest uzyskiwanie korzyści finansowych, generowanie środków na to, byśmy mogli nowe leki i wprowadzać na listę leków darmowych i wprowadzać nowe terapie. Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni obniżyć ceny, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dały oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
0: Ministerstwo Zdrowia prowadziło negocjacje w sprawie obniżenia cen 11 leków z listy bezpłatnych leków dla seniorów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi

0: cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Po problemach z ich napędem, z blisko 50 sztuk, na które miasto dostało dofinansowanie, udało się zmodernizować i przywrócić do pracy 25. Przy obecnych cenach tego gazu korzystamy z nich wyłącznie, kiedy musimy, mówi Mariusz Sikora, prezes częstochowskiego przewoźnika.
1: Najtaniej na dzień 1 września wychodziło nam, że jest to autobus elektryczny. Koszt energii na przejechanie 100 km wynosił około 110 zł. Jeżeli chodzi o diesla, wychodziło nam 226 zł na 100 km, a jeżeli chodzi o CNG, to już w ogóle można powiedzieć kosmos, bo to jest ponad 350 zł za przejechanie 100 km.
0: A w ubiegłym tygodniu MPK w Częstochowie ogłosiło otrzymanie dofinansowania do zakupu 64 zeroemisyjnych autobusów różnych długości. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach stara się o certyfikację międzynarodowych instytucji. Jak mówił dziś rano w Radiu Katowice dyrektor pogotowia, profesor Klaudiusz Nadolny, pozwoli to na prowadzenie szkoleń w różnym zakresie, których dyplom będzie uznawany na całym świecie.
2: Chcemy, aby taki ośrodek w Polsce powstał. Mamy już pierwsze kursy przygotowawcze właśnie też na koniec września. Ja osobiście widzę tutaj bardzo duże zadanie dysponentów ratownictwa medycznego, no i Wojewódzkiego Pogotowia, w szczególności jako największego dysponenta ratunkowego w Katowicach, właśnie w zakresie przygotowania, czy z medycyny pola walki, z medycyny taktycznej, z obrony cywilnej, ale też współpraca między służbami, między instytucjami, to jest tutaj bardzo ważny element.
0: Profesor Nadolny szacuje, że proces certyfikacji może potrwać około pół roku. Wcześniej trzeba wyszkolić instruktorów Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pogoda jeszcze, w nocy będzie pogodniej, bez opadów, temperatura około 9 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mamy pokolizyjne utrudnienia w ruchu na autostradzie A4 w Katowicach. Podobne na Murskowskiej, na jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Ostrzegamy Państwa. Na autostradzie A4 korek także w Mysłowicach. Od wjazdu do miasta do węzła Brzęczkowice w kierunku Krakowa jadąc w Katowicach. Ciasno na 73. pułku piechoty i na kolejowej do drogi krajowej 81. W południowych dzielnicach miasta zatory na Waltera Jankiego, na Armii Krajowej, na Piotrowickiej, Panewnickiej i Ligockiej, a także na Owsianej. W Chorzowie zwalniamy na ulicy Dąbrowskiego, w Rudzie Śląskiej na Piotra Niedurnego, Kokota i Bielszowickiej, w Zabrzu na De Gaulle'a, Roosevelta i Wolności, w Gliwicach zwalniamy na Zwycięstwa i Rybnickiej. S1 na południu regionu z kłopotliwym przejazdem między Żywcem a Węgierską Górką, a także pomiędzy Rajczą a Zwardoniem. Powodem są prace drogowe i zmieniona organizacja ruchu. 691-400-400. Przypominam Państwu nasz telefon.
5: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18-15 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
7: Za nami pierwszy dzień procesu Onet kontra prezydent Nawrocki. Będzie ponad 400 milionów złotych na nowe terapie, zapowiada resort zdrowia. Amerykanie ponoszą spore straty na Bliskim Wschodzie, jest raport Pentagonu. Ruszył proces, który prezydent Karol Nawrocki wytoczył dziennikarzom Onetu. Ci opisali przeszłość prezydenta w sobockim Grand Hotelu i cytowali świadków, którzy mówili, że miał on wtedy sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Prawnicy Onetu są pewni, że w sądzie pokażą, że mogli opublikować taki artykuł, mówił szef działu prawnego Ringer Axel Springer Polska, wydawca Onetu Jakub Kudła.
8: Pojawi się szereg świadków z naszej strony. Jeżeli chodzi o fakty, to będą świadkowie, którzy potwierdzą tezy z artykułu. Pojawią się oni w dalszej części procesu.
7: Prawnicy reprezentujący prezydenta odmówili komentarza. Od momentu pojawienia się artykułu w maju zeszłego roku otoczenie Karola Nawrockiego i prawicowi politycy odrzucali informacje Onetu, uważając je za element brudnej kampanii wyborczej. Ówczesny poseł PiSu, a dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, mówił w Polskim Radiu, że tekst Onetu jest niewiarygodny.
9: Ci, którzy próbują Karola Nawrockiego nieustannie obrzucać błotem, właśnie chcieli dojść do tego momentu. To znaczy tak, obrzucić go błotem, nie wskazać świadków, powiedzieć, że ci świadkowie wystąpią przed sądem.
7: Prezydent wytoczył jeszcze proces karny przeciw Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie.

0: RAP-ie w przyszłym roku, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kacparczyk.
1: Te negocjacje, które przeprowadziliśmy i zakończyliśmy z sukcesem, pozwoliły nam w ciągu 2 tygodni obniżyć ceny, czyli wynegocjować tak dobre ceny z firmami, które dały oszczędności pacjentom, bo nie Ministerstwu Zdrowia, pacjentom na kwotę 400 milionów złotych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować

0: znacznie większe niż dotąd sądzono. Raport Departamentu Obrony potwierdza doniesienia, którym przeczył dotąd Donald Trump, dotyczące braków w amunicji. Autorzy raportu przyznają, że Stanom Zjednoczonym kończą się zapasy. Koszty wojny wynoszą już 33 miliardy dolarów.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Około 37% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: A teraz sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski.
4: Nasi siatkarze właśnie zaczynają w Mistrzostwach Europy mecz przeciwko Ukrainie. Rywale spisywali się do tej pory świetnie, my wcale nie gorzej. Zapowiada się zatem ciekawe spotkanie. W pierwszym secie to my prowadzimy 3-1. Od 18 kopią też Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin w zaległym spotkaniu w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Na razie to spotkanie właściwie miało się zacząć o 18, ale jeszcze się nie rozpoczęło. Przed nami inne zaległe spotkanie. Korona w Kielcach zagra z nowym liderem tabeli Górnikiem Zabrze. Trener gości, Słowak Michał Gaszparik, komplementuje rywali i przypomina, w jakich okolicznościach wygrali ostatnie spotkanie.
5: To, co ja z nich czuję, jest to, że są głodni, że wiedzą, że zrobili dobre transfery, że są mocniejsi, a że mają swoje ambicje, a do tego jeszcze, jak oni zrobią, że w ostatniej minucie strzelą bramkę i mają zwycięstwo, to im jeszcze pomaga.
4: Mecz w Kielcach od 20:30. Zostajemy przy piłce. UEFA poinformowała, gdzie odbędą się finałowe spotkania Ligi Mistrzów w roku 2028 i 2029. Odpowiednio w Monachium i Barcelonie. Wątpliwości budzi stolica Bawarii. Gościła przecież to wydarzenie w ubiegłym roku. Była jednak jedyną rozpatrywaną kandydaturą. Nie wiemy, jakich konkurentów miało Nagoi walcząc o organizację Igrzysk Azjatyckich. Wiemy za to, że ta impreza startuje w najbliższy piątek i że weźmie w niej udział aż 11 tysięcy sportowców. Na miejscu nie ma specjalnej wioski dla uczestników i są lokowani w hotelach, specjalnie zaadaptowanych kontenerach, ale i na włoskim potężnym statku wycieczkowym Santa Serena. Proszę sobie wyobrazić, że wikt i opierunek znajdzie tu aż 5 tysięcy sportowców. Tego chyba jeszcze nie grali. Swoją drogą rejsów tak zwanym cruzem nie polecamy. Śmiertelna nuda.
3: Jutro zrobi się burzowo w zachodniej części Polski. Będzie całkiem ciepło, bo od około 20 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i północy do nawet 26 stopni na południu Polski. Tylko nad morzem, miejscami około 17 stopni Celsjusza. Oczywiście cały czas mówimy o najcieplejszym momencie dnia.
6: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym Fuji.

0: Minęła 19. Od 1 października wejdzie w życie nowa lista refundacyjna, na której znalazły się 24 nowe terapie. Częstochowski samorząd realizuje program Często Plus Karta Mieszkańca. 27 czworonogów służących w śląskiej policji zdało coroczny egzamin.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Na nowej liście refundacyjnej znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 terapii onkologicznych i 11 nieonkologicznych, poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Dotyczą one przede wszystkim chorób reumatoidalnych, ale też hormonalne terapie zastępcze, leczenie endometriozy. Mieliśmy wiele sygnałów takich, że leki, które były w innych wskazaniach, a niedostępne dla pacjentek z chorobami endometriozy, mogły też zostać objęte refundacją.
0: 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich. Nowa lista refundacyjna wejdzie w życie od 1 października. Po zaostrzeniu kar za akty agresji wobec medyków, ataków fizycznych na ratowników medycznych jest mniej, ocenił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, profesor Klaudiusz Nadolny. Nowe przepisy weszły w życie na początku tego roku, przewidują za atak na funkcjonariusza publicznego karę do

0: do 5 lat więzienia. Profesor Nadolny powiedział, że aktualne przepisy są wystarczające, ale za mało uwagi poświęca się kwestii nieuchronności kary.
1: Później wyroki sądowe są przez nas, medyków, nieakceptowalne. Powołanie się na okoliczności łagodzące, że pacjent był pod wpływem alkoholu albo pod wpływem narkotyków i do końca nie wiedział, co się dzieje i co robi, kompletnie dla nas nie jest elementem łagodzącym, wręcz tak naprawdę przeciwnie. Więc my, jako medycy, jako środowisko, chcielibyśmy, aby faktycznie te kary były egzekwowane.
0: Profesor Nadolny przyznał jednocześnie, że nie zmniejszyła się skala agresji słownej wobec ratowników medycznych. Jego zdaniem sposobem na zmniejszenie tego zjawiska mogłyby być kampanie społeczne.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Częstochowski samorząd realizuje program Często Plus. Karta mieszkańca adresowana jest do osób zameldowanych w Częstochowie. W zamian otrzymać można benefity od partnerów programu, jak i być na bieżąco z ofertą kultury, sportu, rekreacji, gastronomii czy usług związanych ze zdrowiem, wyjaśnił koordynator programu Wojciech Sowula.
3: Usługi związane z odbiorem odpadów. Mamy bilety, moduły, które służą do poprawy życia w naszym mieście, a mianowicie zgłaszanie problemów i usterek. Za pośrednictwem aplikacji możemy zgłosić przysłowiową dziurę w drodze, bądź nieskoszony trawnik, ulgi od partnerów prywatnych, jak i od naszych jednostek. I liczymy na to, że katalog usług będzie się stale powiększał.
0: Program Często Plus działa w formie aplikacji, jak i tradycyjnej karty. Stacjonarnie punkty obsługi karty działają w Biurze Obsługi Seniora, Urzędzie Miasta przy ulicy Waszyngtona oraz w Miejskiej Informacji Turystycznej. Psy służące w śląskiej policji zdały coroczny egzamin. To oznacza, że 27 czworonogów może pełnić dalszą służbę. Psy w policji wykorzystywane są do patrolowania, tropienia, a także do wykrywania np. materiałów wybuchowych czy narkotyków. Sprawdzają się także podczas zabezpieczenia imprez masowych. Podczas atestacji egzaminatorzy sprawdzali posłuszeństwo, współpracę przewodnika z psem, obronę przed napastnikiem, pościg za pozorantem oraz pracę węchową. Psy tropiące musiały odnaleźć ślad człowieka i przeszukać teren, a specjalistyczne czworonogi wykazać się umiejętnością wykrywania zapachów. Egzaminatorzy ocenili poziom wyszkolenia psów w śląskim garnizonie jako dobry. Jeszcze o pogodzie. Krótko, noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, wręcz bezchmurna, a tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Apel premiera o podpis prezydenta pod ustawą od zysków koncernów paliwowych. W łódzkim Teatrze Pinokio warsztaty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą. Demokraci chcą wyjaśnień w sprawie finansowania wesela Donalda Trumpa juniora przez rosyjskiego oligarcha. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u, Michał W., został przesłuchany i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poinformowała prokuratura krajowa. W sprawie chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych szef rządu podkreśla, że podatek sfinansowałby program obniżki cen na stacjach benzynowych.
6: Możemy te ceny obniżyć w Polsce, tak jak to robiliśmy już dwukrotnie, wprowadzając program CPN, ceny paliw niżej. Na to są potrzebne pieniądze. Te pieniądze są w koncernach. Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny. Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
5: Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Swoją decyzję uzasadniał tym, że według niego rządowa propozycja naruszała zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt tożsamy z poprzednim. Za paliwo na stacjach benzynowych płacimy coraz więcej. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litra, olej napędowy do 9. Eksperci nie spodziewają się na razie odwrócenia tego trendu, a wręcz przeciwnie, może być jeszcze drożej. Na ceny paliwa wpływają głównie napięcia na Bliskim Wschodzie.
7: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
8: No tragedia, no. Co tam dużo mówić. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie.
9: Boli ta cena. Aktualnie z wypłaty ubyła mi jakieś 1300 zł.
7: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw,

0: Urszula Cieślak sytuacja jest mocno niestabilna. Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
1: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera 8 i 9 zł na litr. Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
0: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być

0: rozpoznawaniu oraz reagowaniu na przemoc. Barbara Michalska z Fundacji Edukabe podkreśla, że potrzebna jest wiedza praktyczna.
1: Przepisy mamy już dokumenty, które pozwalają nam reagować. Teraz chcemy troszeczkę uczulić na to, co się może pojawić, by móc zareagować, a nie być trochę jak Polak po szkodzie, tylko reagować i podbijać dyskusję w momencie, kiedy już do takiej sytuacji dojdzie.
0: Punktem wyjścia jest spektakl Bękarty Bernadety opowiadający o przemocy instytucjonalnej, wykluczeniu i obojętności dorosłych wobec krzywdy małych ludzi. Demokraci domagają się wyjaśnień po doniesieniach, że wesele Donalda Trumpa juniora sfinansował Amar Kremlow, rosyjski oligarcha bliski Władimirowi Putinowi. Syn prezydenta i jego żona bronią się, nazywając to prezentem ślubnym od przyjaciela.
2: Dochodzenie zapowiedział Robert Garcia, główny przedstawiciel demokratów w Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów. Rosyjski oligarcha, blisko związany z Putinem, przekazał setki tysięcy dolarów na wesele syna prezydenta i zostało to zatajone. Te pieniądze bezpośrednio prowadzą do rosyjskich firm państwowych. Garcia zażądał od Trumpa juniora pełnej listy gości, dat kontaktów z Umarem Kremlowem oraz wykazu wszystkich zakupów opłaconych przez cudzoziemców. Chce także wiedzieć, czy Trump junior ma poświadczenie bezpieczeństwa i czy poinformował Biały Dom o znajomości z oligarchą. Pytania dotyczą także samego prezydenta Donalda Trumpa. Garcia chce ustalić, czy jego nieobecność na ceremonii miała związek z udziałem Rosjanina. Demokraci zapowiadają także szersze śledztwa wobec rodziny prezydenta, jeśli po listopadowych wyborach przejmą kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami niewielkie przelotne opady deszczu. Nad ranem od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 15 na Pomorzu.
4: Autopromocja.
5: Kapitan Turbino.
6: Tu Radio Dźwięk. 1, 2, 3, 4.

0: Minęła właśnie 20. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarza Onetu. 43-latek, który mógł mieć związek z pożarem w centrum Bytomia, został zatrzymany przez tamtejszą policję. Zakończyło się głosowanie w 10. edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarza Onetu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
3: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
2: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
4: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
2: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
4: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
2: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści.
0: Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 43-latek, który mógł mieć związek z pożarem w centrum Bytomia, został zatrzymany przez tamtejszą policję. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 września. Jak wstępnie ustalili kryminalni, mężczyzna miał się niewłaściwie obchodzić z butlą gazową. Sam został poparzony i trafił do szpitala. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, teraz trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
5: Policjanci działali na miejscu wraz ze strażakami, zabezpieczyli teren oraz dowody niezbędne do wyjaśnienia tej sprawy. Na miejscu działało 7 zastępów straży pożarnej oraz załoga pogotowia ratunkowego. Do oceny stanu technicznego budynku wezwano na miejsce powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie 43-latka, który wczoraj został doprowadzony do bytomskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut.
0: 43-latek został objęty dozorem policji, może mu grozić do 10 lat za kratkami. Młodzież ze szkół średnich z powiatu Będzińskiego i Rudy Śląskiej zasadziła dziś w Katowicach ponad 300 roślin. To wszystko w ramach wydarzenia Odyseja Zielonej Przyszłości. Wydarzeniu towarzyszył wykład o botanice oraz dyskusja na temat przyrody i odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni. W 10. edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego największą liczbę głosów zgromadził projekt budowy sprawnościowego toru przeszkód dla dzieci i młodzieży przy ulicy Jaworowej. Uzyskał poparcie 1241 mieszkańców Pyskowic i zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Ponadto pyskowiczanie poparli odnowienie boiska w szkole podstawowej nr 4 oraz projekty Pyskowicki Rynek i Zdrowie Pyskowice. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po północy lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty. Będą dodatkowe zabezpieczenia elektroniczne na granicy z Ukrainą. Hiszpania odpowiada na ruch Włoch i przedłuża kontrole graniczne dla mieszkańców Italii. Zarzuty usłyszał były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Michał W. To przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Według śledczych dotyczy to okresu w latach 2021-2023 i spraw dotyczących służby więziennej oraz inspektoratu służby wewnętrznego służby więziennej. Jak informuje prokuratura krajowa, podejrzany nie przyznał się do winy. W tej sprawie podejrzanych jest 6 osób. Ponad 100-kilometrowy odcinek granicy z Ukrainą zostanie wyposażony w zabezpieczenia elektroniczne. To system monitoringu oraz detektorów ruchu wspierający fizyczne bariery, zapowiada zastępczyni komendanta głównego Straży Granicznej generał brygady Wioletta Goszkowska.
8: To jest 69 kilometrów.

0: kilometrów w zasięgu nadbużańskiego oddziału i z kolejny projekt to jest 43 kilometry również granicy lądowej z Ukrainą na terenie odpowiedzialności bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej. To są nasze najbliższe plany.
1: W planach jest także rozbudowanie systemów na granicach z Rosją i Białorusią. Środki na inwestycje przekazała Unia Europejska.

0: zielonych domów i mieszkań, zniszczone drogi, szkoły, przedszkola i żłobek, zerwany most na rzece dzielącej miasto na pół. Tak wyglądały Głuchołazy dokładnie 2 lata temu, po przejściu fali powodziowej. Fala miała prawie 2 metry wysokości. Dziś nadal widać ślady po katastrofie. Trwają remonty ulic, a na ścianach budynków nie ma chociażby tynków. Najintensywniejsze prace trwają przy odbudowywanym po powodzi moście na drodze krajowej numer 40. Mieszkańcy okolicznych domów i bloków od 2 lat de facto żyją na placu budowy.
1: Jest mnóstwo kurzu, błota, no jeszcze te zmiany widać. Żyjemy po powodzi jeszcze, tak, zdecydowanie.
0: Jak te 2 lata minęły?
2: Pracowicie. Cały czas praca tutaj koło domu. Jedna instalacja była wymieniana, sanitarna, druga. Teraz tu z sąsiadem będziemy się brać za odpływ liniowy pod bramą.
3: Pomału, pomału wychodzimy z tego.
0: Głuchołazy, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Do 8 października podróżni przybywający z Włoch będą kontrolowani na hiszpańskich lotniskach i w portach. Taką decyzję podjął resort spraw wewnętrznych Hiszpanii. Władze w Madrycie rozpoczęły sprawdzanie pasażerów z Włoch na początku sierpnia w reakcji na kontrole podróżnych z Hiszpanii wprowadzone 1 sierpnia przez rząd Giorgi Meloni. Włoski rząd motywował swoją decyzję względami bezpieczeństwa narodowego w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Rzym także dziś poinformował o przedłużeniu kontroli granicznych o kolejne 15 dni dla podróżnych z Hiszpanii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wieczorem i w nocy miejscami niewielkie przelotne opady deszczu, nad ranem od 7 stopni na Podhalu do 9 w centrum i 15 na Pomorzu.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła właśnie 20. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu. 43-latek, który mógł mieć związek z pożarem w centrum Bytomia, został zatrzymany przez tamtejszą policję. Zakończyło się głosowanie w 10. edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Bez kamer i publiczności rozpoczął się proces Karol Nawrocki kontra dziennikarzy Onetu. W Sądzie Okręgowym w Warszawie przez kilka godzin sąd wysłuchiwał pierwszych świadków. Proces dotyczy publikacji portalu z maja zeszłego roku. Dziennikarze opisali przeszłość prezydenta w sopockim Grand Hotelu, gdzie miał sprowadzać prostytutki dla gości. Prezydent i jego otoczenie zaprzeczają i uważają artykuł za pomówienie. Więcej na ten temat Mariusz Pieśniewski.
2: Kilka godzin rozprawa, ale nic z tego dla mediów. Sąd zdecydował się na proces za zamkniętymi drzwiami, a prawnicy obu stron nie chcieli komentować jego przebiegu. Wiadomo, że sąd przesłuchał jednego świadka strony prezydenta i trzech strony Onetu. To dziennikarze portalu, wśród nich redaktor naczelny Bartosz Węglarczyk.
3: Świadkowie potwierdzą to w sądzie. To śledztwo w tej sprawie było bardzo długie, wielomiesięczne. Wiemy doskonale, że inne media też chodziły za tą historią. Myśmy znaleźli więcej świadków.
2: I podkreśla, że dziennikarze będą chcieli wezwać na przesłuchanie swoich informatorów.
4: Jestem przekonany co do wszystkich tych racji, które zostały opublikowane na naszych stronach.
2: Komentował prawnik wydawcy Onetu Jakub Kudła.
4: Ważny interes publiczny, który w tej sprawie przemawiał, żeby ten materiał opublikować.
2: Prezydent w jednej ze swoich wypowiedzi określił rewelacje Onetu jako stek kłamstw i nienawiści.
0: Karol Nawrocki wytoczył jeszcze proces karny przeciwko Onetowi, który ma rozpocząć się w listopadzie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 43-latek, który mógł mieć związek z pożarem w centrum Bytomia, został zatrzymany przez tamtejszą policję. Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 września. Jak wstępnie ustalili kryminalni, mężczyzna miał się niewłaściwie obchodzić z butlą gazową. Sam został poparzony i trafił do szpitala. Jak powiedziała Paulina Gnietko z bytomskiej policji, teraz trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
5: Policjanci działali na miejscu wraz ze strażakami, zabezpieczyli teren oraz dowody niezbędne do wyjaśnienia tej sprawy. Na miejscu działało 7 zastępów Straży Pożarnej oraz załoga pogotowia ratunkowego. Do oceny stanu technicznego budynku wezwano na miejsce powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Stróże prawa zatrzymali w tej sprawie 43-latka, który wczoraj został doprowadzony do bytomskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut.
0: 43-latek został objęty dozorem policji, może mu grozić do 10 lat za kratkami. Młodzież ze szkół średnich z powiatu Będzińskiego i Rudy Śląskiej zasadziła dziś w Katowicach ponad 300 roślin. To wszystko w ramach wydarzenia Odyseja Zielonej Przyszłości. Wydarzeniu towarzyszył wykład o botanice oraz dyskusja na temat przyrody i odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni. W 10. edycji pyskowickiego budżetu obywatelskiego największą liczbę głosów zgromadził projekt budowy sprawnościowego toru przeszkód dla dzieci i młodzieży przy ulicy Jaworowej. Uzyskał poparcie 1241 mieszkańców Pyskowic i zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Ponadto pyskowiczanie poparli odnowienie boiska w szkole podstawowej nr 4 oraz projekty Pyskowicki Rynek i Zdrowie Pyskowice. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po północy lokalnie silne zamglenia, temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 15 września, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut przekroczenia uprawnień dla posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości Michała W. Zbiórka danych o zarobkach medyków po numerze PESEL potrwa do końca listopada. Polscy siatkarze wciąż niepokonani na euro, pewnie wygrali z Ukrainą, o tym za chwilę w sporcie. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Poseł PiS został przesłuchany i, jak informuje prokuratura krajowa, nie przyznał się do winy. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokuratura Damiak, mówi, że Michałowi W. zarzucono tzw. przestępstwo urzędnicze w latach 2021-2023.
6: Wedle dowodów, które zgromadził prokurator w tym postępowaniu, pan Michał W. podpisywał decyzje, postanowienia administracyjne i wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej w ramach tych swoich aktywności jako sekretarz stanu odpowiedzialny za służbę więzienną. W ocenie prokuratora doszło do popełnienia tego przestępstwa urzędniczego.
7: Według śledczych Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Czy znaleziony pod Jarosławcem dron przenosił materiały wybuchowe, sprawdza grupa ekspertów. Rosyjski bezzałogowiec został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa Ratownictwa Chemicznego nie stwierdziła zagrożenia radiologicznego i chemicznego. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy. Więcej Agata Król.
8: Badanie pirotechniczne rosyjskiego drona prowadzi duża grupa ekspertów. Wcześniej ze względu na decyzje śledczych działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej Szczecin-Niebuszewo przeprowadzenie tych czynności nie było możliwe, poinformował Polskie Radio podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej.
9: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin BSP. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem BSP do dalszych badań.
8: Znaleziony dron to według ministra obrony narodowej nowoczesny bezzałogowiec wyposażony w silnik odrzutowy zwiększający jego zasięg. Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że rosyjska Gerbera jest teraz w centrum zainteresowania armii ze względu na zastosowane technologie i rodzaj uzbrojenia, z którego korzysta Federacja Rosyjska. Zapowiedział, że zebrane informacje zostaną przekazane Litwie, gdzie w nocy został zastrzelony bezzałogowy statek powietrzny, prawdopodobnie należący do rosyjskiego wojska. Agata Król, Polskie Radio.
7: Gromadzenie danych o zarobkach medyków po numerze PESEL potrwa do końca listopada. Takie informacje przekazano po posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Zajmował się on nowymi przepisami pozwalającymi na zbieranie danych o pensjach lekarzy, które weszły w życie 5 sierpnia. Współprzewodniczący zespołu Wojciech Wiśniewski przekazał, że zbieranie informacji o zarobkach w podmiotach niebędących szpitalami potrwa do 15 listopada, a w szpitalach do 30 listopada. Jak dodał, wnioski z zebranych danych będą znane w styczniu. Powódź, blackout, pożar, skażenie chemiczne lub radiacyjne. Na takie scenariusze przygotowuje się czeskie radio publiczne. Nadawca we współpracy ze służbami stworzył nowy system reagowania kryzysowego. Z Pragi Wojciech Stopa.
10: Chodzi o to, by w sytuacji zagrożenia nie improwizować, stąd 22 gotowe scenariusze działania. Dziennikarze znają procedury i mają listy kontaktów. Rozgłośnia deklaruje, że pierwszą zweryfikowaną informację wraz z praktycznymi zaleceniami dla mieszkańców może przekazać w ciągu kilkunastu minut od komunikatu służb. Nowością jest testowany właśnie system automatycznego powiadamiania kryzysowego. Odbiorniki cyfrowego radia DAB+ w przypadku poważnego zagrożenia same uruchomią się lub przełączą na komunikat. Starsze odbiorniki analogowe otrzymają alert RDS. Czeskie radio planuje rozwijać możliwość kierowania takich komunikatów do konkretnego, objętego zagrożeniem obszaru. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: Klimat. Jakość powietrza dobra i bardzo dobra, tylko 10% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Czas na sport w studiu. Krzysztof Łoniewski.
11: To był pokaz siły naszych siatkarzy. 3-0 rozbili najgroźniejszych grupowych rywali Ukraińców. Mówimy oczywiście o Mistrzostwach Europy. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia zwyciężyli, uwaga, do 13. Mimo to nasz trener nieco kręcił po meczu nosem.
12: Jestem zadowolony. Specjalnie sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta.

0: i walczyliśmy. Mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
1: Ostatnim grupowym rywalem reprezentacji Polski będzie Bułgaria. W kraju kopali i kopią w PKO Ekstraklasie. Niesamowite emocje za nami w Częstochowie. Raków przegrał przed własną publicznością 2-3 z Zagłębiem Lubin, a goście zwycięskiego gola strzelili w 13 minucie doliczonego czasu gry.

0: Open najpierw wyładowała frustrację na rakiecie, niszcząc ją o kort, potem wulgarnym słowem przepędziła operatora kamery. Sama nie widziała w tym nic specjalnie złego, zapominając, że oglądają ją dziewczynki marzące o jej karierze. W każdym razie zapłaci tylko 7,5 tysiąca dolarów, to nawet nie 0,5% jej wypłaty, za dotarcie do finału zarobiła 2 800 000 dolarów.
1: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju, więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju.
2: Ogłoszenie. Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

zobaczyć. Niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Dzieciaki leżą w wannie. Nie mam się wytańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Ja czuję, że w was jest bardzo dużo energii i że to tak, że ona czeka, żeby wybuchnąć i spokojnie to będzie moment na to, a nawet ci, co są na naszych koncertach, wiedzą, że nie jeden. Będzie ich więcej.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Minęła właśnie 21. Premier apeluje do prezydenta o podpisanie ustawy o nadmiernych zyskach koncernów paliwowych. Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne w Częstochowie zmaga się z wysokimi cenami paliw. Bielski Sąd Okręgowy złagodził karę mężczyźnie skazanemu na zapobicie i brutalny gwałt.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Sławomir Herman, zapraszam. Premier zapowiada, będzie kolejna odsłona programu CPN, ale pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę o nadwymiarowych zyskach koncernów paliwowych. Pierwszą wersję tej ustawy Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

0: tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu ceny paliw niżej.
0: Dzięki tej ustawie do budżetu mogą trafić nawet 4 miliardy złotych. Dlatego premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta, otwierając posiedzenie rządu. Apeluje też w nagraniu zamieszczonym w sieci.
2: Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
0: Jako termin wejścia w życie proponowanych przepisów przyjęto 1 listopada tego roku. Wysłana do Trybunału wersja zakładała 1 sierpnia.
3: Sejm ma zająć się rządowym projektem już jutro. Tymczasem miejscy przewoźnicy zmagają się z wysokimi cenami paliw. MPK w Częstochowie z powodu wysokich cen CNG nie korzysta obecnie z hybrydowych autobusów gazowo-elektrycznych. Po problemach z ich napędem z blisko 50 sztuk, na które miasto dostało dofinansowanie, udało się zmodernizować i przywrócić do pracy 25. Przy obecnych cenach gazu CNG korzystamy z nich wyłącznie kiedy musimy, stwierdził Mariusz Sikora, prezes częstochowskiego MPK.
4: Najtaniej na dzień 1 września wychodziło nam, że jest to autobus elektryczny. Koszt energii na przejechanie 100 km wynosił około 110 zł. Jeżeli chodzi o diesla, wychodziło nam 226 zł na 100 km. A jeżeli chodzi o CNG, to już w ogóle można powiedzieć kosmos, bo to jest ponad 350 zł o przejechanie 100 km.
3: W ubiegłym tygodniu MPK w Częstochowie ogłosiło otrzymanie dofinansowania do zakupu 64 zeroemisyjnych autobusów różnych długości. W ciągu tygodnia ma zostać ogłoszony przetarg w tej sprawie. Ich koszt szacuje się na ponad 260 milionów złotych. Mają wyjechać na trasę w 2028 roku.
5: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
3: Na 5 lat więzienia skazał Bielski Sąd Okręgowy Rafała K., którego miejscowi śledczy oskarżyli m.in. o pobicie i brutalny gwałt na kobiecie, podała Bielska Prokuratura Okręgowa. W pierwszej instancji kara więzienia była o 2 lata wyższa. Wyrok jest prawomocny. Rzeczniczka Bielskiej Prokuratury Okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska powiedziała, że Rafał K. między 6 a 8 października ubiegłego roku atakował kobietę dwukrotnie. Za pierwszym razem wywiózł ją do lasu, zastraszał i pobił pałką teleskopową. Za drugim brutalnie zgwałcił. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił wniosek prokuratora o umorzenie postępowania i umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym Cezarego B. Postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa 44-letniego mężczyzny, którego zaatakował na sklepowym parkingu. Biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia czynu sprawca był niepoczytalny, gdyż z uwagi na chorobę psychiczną miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba taka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, stąd wniosek prokuratora o umorzeniu postępowania. Jeszcze pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, wręcz bezchmurna i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeciego Polskiego Radia, wtorek, 15 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Bezpański bagaż postawił na nogi służby na stołecznym lotnisku Chopina. Ewakuowano pasażerów. Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód zacznie działać w ciągu kilku dni, zapowiada amerykański minister energii. Do piątku utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Zaplanowano prace drogowe. Ewakuacja na lotnisku Chopina w Warszawie przez pozostawiony bez opieki bagaż. Pasażerowie musieli opuścić strefę odlotów i częściowo przylotów. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne prowadziła Straż Graniczna.

0: U Chopina w Warszawie przez pozostawiony bez opieki bagaż. Pasażerowie musieli opuścić strefę odlotów i częściowo przylotów. Działania służb trwały około 1,5 godziny. Rozpoznanie pirotechniczne prowadziła Straż Graniczna.
1: To nie są działania standardowe. To nie jest tak, że działamy według określonego scenariusza. Tutaj każda sytuacja jest inna.
0: Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rzucki dodaje, że pojawiły się te w sprawie Macieja Berka. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Aby rozpocząć urzędowanie, musi złożyć ślubowanie. Do tej pory nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, relacjonuje Sylwia Białek.
2: Prezydent Karol Nawrocki miał wątpliwości co do kandydatury Macieja Berka, co zresztą zawarł w liście do marszałka Sejmu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Pytał o 10-letni staż byłego ministra jako radcy prawnego. W odpowiedzi od Włodzimierza Czarzastego usłyszał, że prezydent nie ma prawnej możliwości podważenia decyzji Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału.
3: Wydaje mi się, że pan prezydent ma szansę na to, żeby działać zgodnie z konstytucją. Nie będzie działał zgodnie z konstytucją, to jego sprawa.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o plan B na wypadek, gdyby prezydent ślubowania nie przyjął, odpowiedział.
4: Nie ma potrzeby posiadania planu B, bo plan A się wypełnia. Znaczy pan Maciej Berek jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Zgodnie z prawem ślubowanie sędziego Trybunału przyjmuje prezydent i powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie Maciej Berek powinien zostać zaprzysiężony przed końcem kadencji Justyna Piskorskiego, którego ma zastąpić. Kadencja sędziego upływa 18 września. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Uszkodzony przez proirańskie bojówki saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział to amerykański sekretarz energii Chris Wright. Już wczoraj agencja AP podawała, powołując się na anonimowych urzędników, że przerwa może potrwać 3 do 5 dni. Więcej z Białego Domu Marek Wałkuski.
5: O rurociągu Wright mówił w telewizji CNBC na marginesie spotkania ministrów energii G20 w Houston. Nazwał przerwę krótką i tymczasową i zapewnił, że wznowienie jego prac jest kwestią dni. Rurociąg uszkodziły w ubiegłym tygodniu ataki dronów. Riad obarcza odpowiedzialnością proirańskie bojówki w Iraku. Rurociąg prowadzi ze złóż na wschodzie Półwyspu Arabskiego do portu Jabnu nad Morzem Czerwonym. Płynęły nim dotąd około 4 miliony baryłek ropy dziennie, czyli mniej więcej 4% światowej podaży. Jego znaczenie wzrosło po wybuchu wojny z Iranem, bo pozwalało ominąć cieśninę Ormus. Teheran ograniczył przez nią żeglugę, a tamtędy szła wcześniej większość saudyjskiego eksportu. Przerwa w dostawach pociągnęła za sobą kolejne wzrosty cen ropy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Straż Miejska ma nowe uprawnienia. Przede wszystkim może wystawiać mandaty za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy są zamknięte rogatki. Strażnicy nie mogą jednak zatrzymać auta, ale mogą potem wezwać kierowcę i go ukarać. Mandaty za takie wykroczenie zaczynają się od 2000 zł, a to nie jedyna ważna zmiana.
6: Jednym z najważniejszych uprawnień, które zostało nam przywrócone, egzekwowania obowiązku szczepień ochronnych dla zwierząt. Dodatkowo straże miejskie zyskały możliwość

0: Dąbrowski. Strażnicy mogą też wystawiać mandaty do 500 zł za celowe niewykonywanie poleceń. Do tej pory musieli w takich sytuacjach wzywać policję. Uwaga kierowcy, od jutra do piątku utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach w kierunku Krakowa. Drogowcy będą prowadzili pracę.
1: To niespełna 700 metrów jezdni. Na tym odcinku będziemy zmieniać nawierzchnię. Ściągniemy starą i położymy nową. Planujemy zakończenie prac w piątek wieczorem. W ciągu dnia będzie ruch jednym pasem. Wieczorem będziemy przywracać ruch dwoma pasami. Obowiązywać będą oczywiście ograniczenia prędkości.
0: Informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W czasie prac zamknięty będzie zjazd na Zakopiankę z wiaduktu przy ulicy Sobieskiego w kierunku Krakowa. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Cześć! Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość.

0: dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
1: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeciopolskiego Radia Wtorek, 15 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o opodatkowaniu zysków koncernów paliwowych.
4: Na kryzysie my tracimy wszyscy, kierowcy, obywatele, podatnicy, ale zarabiają koncerny, więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
3: Szefowa unijnej dyplomacji chce zawieszenia presji na Rosję po ostatnich incydentach. Ostatnie strzeżone kąpieliska znikają z bałtyckich plaż. Sezon dobiega końca.
5: Ilość białej flagi, jaka była w tym sezonie, można by naprawdę było na palcach dwóch rąk policzyć.
3: Premier zapowiada, będzie kolejna odsłona programu CPN, ale pod warunkiem, że prezydent podpisze ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszą wersję Karol Nawrocki w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że koncerny i tak podatkiem obciążą kierowców. Rząd przyjął kolejną wersję.
6: Druga wersja ustawy od pierwszej praktycznie niczym się nie różni. Projekt jest ważny, bo pieniądze z tego podatku mogą pokryć kolejne obniżki cen paliw, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, rząd będzie miał szansę powrócić i powróci do projektu ceny paliw niżej.
6: Dzięki tej ustawie do budżetu mogą trafić nawet 4 miliardy złotych. Dlatego premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta, otwierając posiedzenie rządu. Apeluje też w nagraniu zamieszczonym w sieci.
4: Jeśli prezydent znowu zablokuje tę ustawę, to nie będziemy mieli tych 4 miliardów, które chcemy dać na program tańszych paliw, więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
6: Jako termin wejścia w życie proponowanych przepisów przyjęto 1 listopada tego roku. Wysłana do Trybunału wersja zakładała 1 sierpnia. Sejm ma się zająć rządowym projektem już jutro. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Poseł PiS został przesłuchany i, jak informuje prokuratura krajowa, nie przyznał się do winy. Śledczy Michałowi W. zarzucają tzw. przestępstwo urzędnicze w latach 2021-2023 w sprawach dotyczących Służby Więziennej i Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Damiak, mówi, że w sprawie wciąż prowadzone są czynności.
8: To postępowanie ma taki szerszy zakres. Już w tym postępowaniu 6 osób dotychczas usłyszało zarzuty, czyli osoby te mają status podejrzanego. Prokurator, jak w każdej sytuacji, gromadzi materiał dowodowy. Oczywiście na tym etapie on jest wystarczający do przedstawienia zarzutów.
3: A według śledczych Michał W., łamiąc przepisy, działał na szkodę interesu publicznego, ale także w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Czy znaleziony pod Jarosławcem dron przenosił materiał wybuchowy, sprawdza grupa ekspertów. Rosyjski bezzałogowiec został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Grupa ratownictwa chemicznego nie stwierdziła zagrożenia. Kolejne badania mają określić, czy bezzałogowiec przenosił ładunek wybuchowy.
9: Po wyeliminowaniu zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora przystąpi do oględzin. Po ich zakończeniu realizowane będą czynności związane z podjęciem i zabezpieczeniem do dalszych badań.
3: Mówi rzecznik

0: Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Na wyłowionego przez Polskę z Bałtyku rosyjskiego drona zareagowała szefowa unijnej dyplomacji. To nie przypadek, Rosja chce nas zastraszyć, podkreśliła w Europarlamencie Kaja Kallas. Nawiązała też do ataku na pociąg w pobliżu granicy z Polską, czy do zestrzelonego przez samoloty NATO drona nad Litwą. Zaapelowała do unijnych krajów o zaostrzenie sankcji na Rosję.
1: Szefowa unijnej dyplomacji mówiła, że Rosja chce osłabić unijną determinację w pomaganiu Ukrainie, wystawić na próbę europejską jedność oraz podsycać obawy przed eskalacją konfliktu. Putin to tyran. Ataki hybrydowe mają nas zastraszyć, sparaliżować nasze społeczeństwa i zniechęcić do działania. A odpowiedź Europy powinna być jednoznaczna. Dalsze wspieranie Ukrainy i jeszcze większa presja na Rosję poprzez sankcje. Możemy jeszcze bardziej zaostrzyć kontrolę nad przemieszczaniem się rosyjskich dyplomatów w strefie Schengen, zakazać wydawania wiz rosyjskim żołnierzom czy ograniczyć wydawanie wiz turystycznych. To wszystko po to, by ograniczyć Rosjanom możliwości przeprowadzania ataków na terytorium Europy. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowalska. Po serii tragicznych wypadków na przejazdach kolejowych rząd zaostrza kary dla kierowców. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z pociągiem. Zginęła pasażerka, 10 innych trafiło do szpitali. Dziś Rada Ministrów przyjęła pilny projekt nowelizacji przepisów.
2: Za wjazd na przejazd drogowo-kolejowy przy czerwonym świetle lub przy opuszczających się rogatkach będzie grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Według zapowiedzi rzecznika rządu Adama Szłapki katalog wykroczeń, za które można stracić uprawnienia, będzie dość szeroki.
3: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
2: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Podwyższenie kar jednak nie rozwiąże problemu, powiedziała Polskiemu Radiu Maria Dąbrowska-Lorantz, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4: Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
2: W tym roku w wypadkach na przejazdach drogowo-kolejowych zginęły 34 osoby. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kończy się sezon nad Bałtykiem i znikają strzeżone kąpieliska. W Ustce na Pomorzu po raz ostatni dyżurowała dziś 3-osobowa obsada WOPR. To było jedyne stanowisko ratowników, które działało we wrześniu. Jakub Domążałek ocenia, że tegoroczny sezon był wyjątkowo spokojny ze względu na zmienną pogodę.
5: Pogoda była tragiczna w tym sezonie. Bardzo wpłynęło to jakby na ilość ludzi, którzy przychodzili na tą plażę i tak naprawdę ilość białej flagi, jaka była w tym sezonie, można by naprawdę było na palcach dwóch rąk policzyć. No przez to też nie było zbytnio wiele do roboty, jakichś tam interwencji mniejszych czy większych też zbytnio nie było. Jedyne dwa jakieś tam cięższe przypadki się zdarzyły na plaży niestrzeżonej.
0: Według danych Komendy Głównej Policji od początku czerwca utonęło 148 osób. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski.
7: Nie pozostawili złudzeń. Nasi siatkarze grali dziś w Mistrzostwach Europy z teoretycznie najtrudniejszym rywalem w grupie i pokonali prowadzoną przez Raula Lozano Ukrainę 3-0. W drugim secie zwyciężyli nawet 25-13. Mecz podsumuje rozgrywający Marcin Komenda.
8: Pod naszą kontrolą natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty. No w końcówkach to my utrzymywaliśmy szczególnie w pierwszym i trzecim secie jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu. I to cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej.
7: Ostatnim grupowym przeciwnikiem reprezentacji Polski będą współgospodarze turnieju finałowego Bułgarzy. Po siatkówce

0: Bohaterem meczu reprezentant Dominikany Federico strzelił obydwa gole. Górnik notuje kapitalny start w rozgrywkach, właśnie wygrał po raz 7 na 8 kolejek. Goście wygrali w Kielcach i w Częstochowie. Zagłębie pokonało Raków 3-2 po bramce z 13 minuty doliczonego czasu gry. Do przerwy przegrywali 0-1, o czym przypomni napastnik miedziowych Filip Szymczak.
1: Pierwsza połowa trochę pod dyktando Rakowa mimo wszystko, natomiast sytuacja pod koniec pierwszej połowy nas zmotywowała na drugą połowę, mógłbym tak powiedzieć nawet, bo wiadomo, że taka bramka stracona do szatni jest taki newralgiczny moment, ale w szatni padło kilka mocniejszych słów, zmotywowaliśmy się jako zespół. Fantastyczne uczucie jest to, żeby odwrócić los od spotkania i wygrać w takim stylu.
0: Zostajmy przy piłce. Trwa wyjazdowy mecz Realu Madryt z Elche w La Liga i po 75 minutach królewscy prowadzą 2-1. Na zakończenie hokej na lodzie. W pierwszej kolejce Ekstraligi klasę pokazali mistrzowie Polski. GKS Tychy rozbił przed własną publicznością podhalenowy Tarkaż 10-1. I ta informacja kończy serwis. Kolejny sportowy jutro po 7.
2: Jutro najwięcej słońca w centrum, w zachodniej połowie kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie miejscami burze. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 26 na południu.
3: Trójka.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Czasem muszę zgolić brodę, by pamiętać, jak wyglądam na dnie. Czas do przodu iść, czas na błędy, takie co ci

0: Minęła 23. Resort zdrowia mniej zapłaci firmom farmaceutycznym za leki dla seniorów. Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Przed sezonem jesienno-zimowym policja apeluje o rozwagę na drodze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Resort zdrowia wynegocjował z firmami farmaceutycznymi obniżki cen leków z listy leków bezpłatnych dla seniorów. Chodzi o ponad 400 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe terapie w przyszłym roku, poinformowała wiceminister zdrowia. Katarzyna Kacperczyk zdementowała również pojawiające się informacje dotyczące wykreślania niektórych produktów z tej listy.
2: Nie ma potrzeby straszenia seniorów i nie ma też potrzeby wywoływania paniki na rynku, tym bardziej, że komunikowaliśmy, że przyjmujemy model renegocjacji cen, a nie model masowego usuwania leków. Więc jeszcze raz prostuję, 1500 leków nie zniknie i nie znika od 1 października z list senioralnych.
0: Niektóre leki mogą zniknąć z listy, wtedy farmaceuta powinien zaproponować darmowy odpowiednik. Natomiast jeżeli pacjent przywiązany jest do nazwy i producenta, będzie mógł dopłacić. W ostatnich latach odnotowano dużo przypadków agresji słownej i fizycznej na ratowników medycznych, powiedział na antenie Radia Katowice profesor Klaudiusz Nadolny, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najgłośniejszy przypadek to zeszłoroczne morderstwo ratownika. Zaostrzono kary za ataki na medyków i, jak zauważył gość Radia Katowice, tej agresji jest mniej, chociaż nadal występuje. Ratownicy otrzymali specjalne kamizelki, które chronią przed ugodzeniem nożem. Jednocześnie ratownicy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Po raz pierwszy wyprzedzili strażaków. Oprócz wyposażenia poprawiającego bezpieczeństwo, przydałyby się kampanie społeczne uświadamiające społeczeństwo i nieuchronność kary.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gmina Olsztyn pozyskała dodatkowe środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Do tej pory było to ponad 9 milionów złotych z funduszy europejskich. W ramach działania infrastruktura wodno-kanalizacyjna, po zwiększeniu puli środków w konkursie, Olsztyn otrzymał dodatkowe 8 milionów złotych. Władze gminy zwracają uwagę, że nowoczesna oczyszczalnia zwiększa wydajność i zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców. Przebudowa jest konieczna ze względu na awaryjność i niewystarczającą wydajność obecnego obiektu. Planowana inwestycja obejmie m.in. modernizację infrastruktury oczyszczalni, przykrycie reaktorów biologicznych oraz budowę w pełni hermetycznej hali do obsługi beczkowozów. Przeciwko rozbudowie oczyszczalni protestuje część mieszkańców gminy Olsztyn. Policja apeluje o rozwagę na drodze. Zbliża się jesień, a to oznacza, że wcześniej rano może być mglisto, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach. W tym czasie nie zapominajmy o odpowiednich światłach w pojeździe, podkreśliła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Apelujemy do kierowców, aby podczas występowania porannych, jesiennych mgieł korzystali ze świateł mijania. Pamiętajmy, że światła do jazdy dziennej nie oświetlają tylnej części pojazdu, przez co samochód może być znacznie mniej widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego, stwarzając tym samym dodatkowe zagrożenie. Jesienna aura często ogranicza widoczność.
0: Dlatego też zadbajmy o to, by nasz samochód był dobrze widoczny, a wtedy z pewnością każdy podróżujący bezpiecznie dotrze do celu. Policja przypomina, że za kierownicą niezbędne są rozwaga, koncentracja i dostosowanie prędkości do panujących warunków. Teraz pogoda. Noc w całym województwie śląskim będzie pogodna, niebo wręcz bezchmurne i tym samym bez opadów. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Rząd uważa, że zaostrzenie kar dla kierowców zwiększy bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Rada Ministrów w trybie pilnym przyjęła projekt ustawy w tej sprawie, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Rząd przyjął projekt ustawy, która zaostrza przepisy związane z takim nieodpowiedzialnym, niebezpiecznym zachowaniem, manewrowaniem przez kierowców na przejazdach kolejowych i każde takie nieodpowiedzialne zachowanie będzie skutkowało utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy.
0: Zaostrzenie kar to reakcja na wypadek w Sokolnikach Suchych, w którym jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitala. Polska straciła 1 600 000 000 złotych na aferze paliwowej Orlenu, gdy na czele spółki stał Daniel Obajtek. Tak mówi Donald Tusk. Premier powołuje się na wyniki śledztwa Financial Times. Dziennikarze dotarli do szczegółów zakupu wenezuelskiej ropy przez szwajcarską spółkę Orlenu. Umowa z 2023 roku dotyczyła zakupu 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy za łączną kwotę 345 milionów dolarów.
2: Wstyd na cały świat. Brytyjski dziennik pisze o największym czy jednym z największych skandali w historii naszego kraju. Tak mówił premier Donald Tusk. Zaznaczył, że straty tylko w tej jednej sprawie, a śledztw toczy się kilka, to 1 600 000 000 złotych.
3: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
2: Były prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił, że klucz do rozwiązania tej sprawy ma obecny zarząd spółki.
4: Dlaczego ta transakcja została zerwana?
2: Szef rządu zwrócił się do ministra sprawiedliwości o przekazanie więcej informacji na temat śledztw w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: 2 lata po powodzi stronie śląskiej i Lądek-Zdrój próbują odbudować swoją pozycję turystyczną. W obu gminach wielka woda zniszczyła drogi, mosty i obiekty, z których korzystali mieszkańcy i przyjezdni. Część infrastruktury już odtworzono, kolejne inwestycje są realizowane. W Stroniu Śląskim odbudowano m.in. stadion. Trwają prace przy krytej pływalni. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że wraz z przywracaniem kolejnych obiektów wracają też odwiedzający.
5: Jesteśmy gminą turystyczną, więc sezon turystyczny trwa. Z roku na rok i myślę z sezonu na sezon jest coraz lepiej. Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość, więc oczywiście zapraszam do gminy Stronie Śląskie, do tych atrakcji turystycznych, które na nowo powstają. Naprawdę jeszcze jesteśmy takim placem budowy, ale tak jak mówię, powoli to znika.
0: Dla turystyki znaczenie ma też odbudowa dróg. W gminie Stronie Śląskie otworzono drogę Stara Morawa-Kletno i mosty w Starej Morawie. W Lądku-Zdroju nowy most ma zastąpić przeprawę tymczasową.
6: To są aktualności jedynki.
0: Kilometr od bazy lotniczej Windsor w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec znaleziono szczątki rozbitego drona, poinformował dziennik Bild. Powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Zgodnie z komunikatami niemieckich służb nie ma żadnych przesłanek wskazujących na zagrożenie dla ludności. Rząd Niemiec 1 września obarczył Rosję odpowiedzialnością za próbę zamachu na lotnisku w Lipsku, przeprowadzoną za pomocą drona wyposażonego w zapalniki i materiał wybuchowy. Na Słowacji 79-letnia kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia. Zwierzę pojawiło się w środku niewielkiej miejscowości Blatnica u podnóża Wielkiej Fatry.
7: Niedźwiedzia zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu widać zwierzę, które pokonuje potok i przebiega przez plac w centrum miejscowości. Przed niedźwiedziem ucieka kilka osób, w tym mężczyzna z 2 dzieci. Chwilę później zwierzę zaatakowało 79-latkę. Kobieta trafiła do szpitala z zadrapaniami. Po opatrzeniu została wypisana. Niedźwiedź biegł bardzo szybko. Miałam szczęście, że nie uderzył mnie w głowę, powiedziała poszkodowana słowackiej telewizji STVR. Okolice monitoruje teraz specjalny zespół interwencyjny wyposażony w drona z kamerą termowizyjną. Słowaccy przyrodnicy apelują do mieszkańców i turystów o szczególną ostrożność. Według słowackich władz ataki niedźwiedzi są związane z rosnącą populacją tych zwierząt. Do końca listopada w całym kraju trwa ich liczenie. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dziś w dzień na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalne mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Na zachodzie więcej chmur i przelotny deszcz, miejscami burze. Maksymalnie 17 stopni nad morzem, 20 na północnym wschodzie i północy, 26 na południu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 900.

0: 98 hektopaskali ma spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 16.
2: Tu Radio Dźwięk.

Spend on the freeway.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.